0: Pozdrawiamy tam na chodniku, też ludzi w chodniku na ulicy, ulicę Górniczą.
1: Ludziku.
0: Ludziku na chodniku. Gądziu mówi.

schowałem pod zeszytem. No pewnie, że na samym dnie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Czy wolno już?
2: Sara!
1: Sara!
2: Sara!
3: Sara!

Gdy życie zbyt boli, oczy szklą się łzami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy lęk rozrywa nas ostrymi kłami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Gdy odchodzą bliscy, zostajemy sami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami. Kiedy zapragniemy spać wiecznymi snami. Najświętsza butelko, zmiłuj się nad nami.

Proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicę przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicę przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Tak, trzy szczepy.
1: Co najmniej.
0: Dobrze. Yo! Zdechły osa. Na bicę Utkowski.

0: odstawiony!
1: Biały czarny i czerwony. Zamiast podstawiony.

0: Oddychać spokojnie. Uwaga. Rozluźnić mięśnie.
1: Mechanizm startowy włączony.
2: 6, 5, 3.
1: Uwaga.
2: 2.
1: Rakiety napędowe.
2: 1. 0.

Wiedza wymaga od nas ofiar. Ale żadna ofiara, która służy szczęściu ludzkości, nie jest daremna. Dziś cały kosmos stał się dla nas niewyczerpanym źródłem wiedzy. Wykorzystajmy tę wiedzę dla pokoju, przyjacielu.

Fall. Es tut langsam.

uppmärksam och full. Full.

Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania. Sheep Farming in the Falklands, tak się nazwał ten utwór, który was przywitał w wykonaniu grupy Crass. Singiel z tym utworem zajmował pierwsze miejsce na liście niezależnych singli 3 lipca w 1983 roku. Dzisiaj już mamy 3 lipca. Słuchajcie, 3 lipca. Do końca roku pozostaje mniej dni niż więcej, bo 3 lipca to 184 dzień w tym roku i do końca pozostaje 181 dni. To, że dnia ubywa, to ja już mówiłem, ale może nie myślmy o tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczach, pomyślmy sobie, że jest fajnie i jakoś dajemy radę. Imieniny dzisiaj obchodzą Anatol, Heliodor, Jacek, Józef, Leon, Leona, Longin, Longina, Mirosław, Miłosław, Racigniew, Radomir, Teodot, Tomasz i Tryfon. Nic się takiego specjalnego nie dzieje na świecie dzisiaj, żadnych takich rocznic znamienitych, świąt. Jest jedno. W Białorusi obchodzą Dzień Niepodległości. Jest to święto oficjalne, czyli rządowe. Pytanie, o jakiej niepodległości mówimy? Łukaszenka w ogóle szykuje się na wojnę z nami. Dobra, wypadałoby puścić hen Białorusi, ale nie puścimy, bo Białoruś to jest zjebany kraj. Sorry, użyłem tego określenia, ale to jest chyba najbardziej adekwatne określenie. Posłuchajmy sobie białoruskiej interpretacji piosenki Mury. Kiedyś w wykonaniu Kaczmarskiego. Teraz w wykonaniu białoruskiego blogera Nexty.

Trochę nam się tu patriotycznie zrobiło. No i dobrze, czasem trzeba trochę pomachać szabelką. Oczywiście nie za dużo. O czym niektórzy, to znamienici obywatele tego kraju, zapominają. W Polsce w 1862 roku, oczywiście 3 lipca, w Warszawie członek Organizacji Miejskiej Warszawy Ludwik Jaroszyński dokonał nieudanego zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego, wielkiego księcia Konstantego Romanowa. Zamachowiec został schwytany, skazany na śmierć i stracony 21 sierpnia. W 1949 roku w Katedrze Lubelskiej doszło do tak zwanego cudu lubelskiego. I teraz wypadałoby coś o tym cudzie powiedzieć. Ja jestem fanem takich cudów. Cud lubelski to wydarzenie, które miało miejsce w lubelskiej katedrze 3 lipca w 1949 roku, gdy na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej wierni mieli zobaczyć łzy. Pokrótce, podczas mszy świętej wierni zobaczyli, że Matka Boska krwawi. Krwawi, płacze krwawymi łzami. No i tam oczywiście były różne rzeczy. Komuniści jakby, no nie jakby, tylko chcieli zaprzeczyć wszystkiemu, ludzie chcieli wierzyć w to wszystko. No, tam były nawet zamieszki, 19 osób zostało rannych. Według biuletynu informacyjnego PZPR w pochodzie wzięło udział 20-25 tysięcy osób. Tam się poważne hece działy. To nawet mi się wydaje, że to jest dobry materiał na jakiś film fabularny. No, co na to? PiS, jak już mają takie datki, takie pieniądze przeznaczone na filmy, no to wydajcie coś konkretnego, bo to obojętnie, czy cud miał miejsce, czy nie miał miejsca, to historia jest zacna i ciekawa. Ja bym z chęcią obejrzał coś takiego. I 3 lipca w 1961 roku urodził się 30-milionowy obywatel Polski. A co na świecie? W 321 roku, oczywiście 3 lipca, cesarz rzymski Konstantyn I Wielki wydał edykt zakazujący odbywania procesów sądowych w niedzielę. W pierwszym edykcie z 3 marca tego samego roku wprowadził niedzielny odpoczynek dla wszystkich kategorii pracowników z wyjątkiem rolników. Bo co? Rolnicy gorsi? No i najwyraźniej tak. No tak, oni mają przydać lepiej. My się musimy ubezpieczać w ZUS-ie, oni w KRUS-ie. Czyli już mają handicap, że tak powiem. W 1864 roku ziemia została opasana kablem telegraficznym. No tamte, teraz to na nikim nie robi to żadnego wrażenia. W erze tych wszystkich elektronicznych urządzeń, które opasają swoimi falami nie jedną ziemię, ale kurde, może kilka ziem, no to nie robi na nas wrażenia, ale wtedy to tak, przede wszystkim na wyobraźnię. W 1928 roku w Londynie przeprowadzono pierwszą transmisję telewizyjną w kolorze. W 1928 roku. Oczywiście nie było wtedy telewizorów kolorowych, ale to była transmisja. Pewnie tam pan Smith do pana White'a wysłał w ramach próby sygnał i ten drugi odebrał w swoim telewizorze po drugiej stronie ulicy kolorowy obraz. Ale to wtedy nastąpiło. No to gdzie nam, my kiedy? W 80-tych latach? Pierwszy nasz polski telewizor Jowisz kolorowy. W 1974 roku podczas rozgrywanych w RFN 10 Mistrzostw Świata Piłce Nożnej Polska przegrała w meczu o awans do finału na Stadionie Leśnym we Frankfurcie nad Menem z gospodarzami 0-1. Paradoksalnie był to najlepszy mecz, jaki polska reprezentacja wtedy rozegrała. To był ten słynny mecz na wodzie. Pamiętam, oglądałem ten mecz. Chciało mi się płakać. Byłem wielce niepocieszony. Teraz... Wtedy walczyliśmy o finał, a teraz martwimy się o mecz i wrześniowy mecz z Wyspami Owczymi. No, nieźle. W roku 1985 odbyła się premiera filmu science fiction Powrót do przyszłości w reżyserii Roberta Zemeckisa.
W 1991 roku odbyła się premiera filmu, także science fiction, Terminator 2 Dzień Sądu w reżyserii Jamesa Camerona. A w 2006 roku asteroida 2004 XP-14 zbliżyła się do Ziemi na odległość 432 308 km. Prawie, że otarła się o nas. No i dobra, jeszcze takie trzy święta, które są takie ni z gruszki, ni z pietruszki. Mamy Dzień Cioci i Wujka, mamy Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych i mamy Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili. Ja nie przepadam do końca, ale to ja. Czego słuchamy? A po tej mojej gadaninie posłuchajmy sobie trzech fajnych utworów. Na początek grupa The Ramones i utwór I Believe in Miracles. To a propos tego cudu lubelskiego. Potem Iggy Pop i TV Screen, a propos telewizji kolorowej. No i na koniec Naked in the Rain, Red Hot Chili Peppers, no bo mamy Dzień Papryczki.

No to jak się już tak nasłuchaliśmy, to przejdźmy do dalszych sytuacji. 3 lipca w 1960 roku w Londynie urodził się Vince Clarke, klawiszowiec i lider w grupach Depeche Mode i Yazoo. Naprawdę nazywa się Robert Moore. Dla wnikliwych słuchaczy, ci, którzy śledzili dokonania zespołów, obydwu zespołów, w których on grał, to pierwsze płyty Depeche Mode brzmią jak Yazoo. To jest zupełnie Depeche Mode, to wtedy był ten synthpop. Dopiero potem chłopcy dojrzali. Odszedł Vince Clarke, on potem jeszcze założył Erasure, taki gejowski duet. No i to czuć właśnie jego rękę w tych wszystkich dokonaniach muzycznych. W 1964 roku urodził się Gary Ryan, amerykański basista rockowy. Urodził się w Kalifornii, a pogrywał w zespole John Jett and the Blackhearts. 3 lipca w 1968 roku urodził się Martin Walsh, basista angielskiego zespołu In Spiral Carpets. To taki zespół rocka alternatywnego. I 3 lipca w 1969 roku w swojej posiadłości w Hatfield w Wielkiej Brytanii utopił się w basenie kąpielowym Brian Jones. Od 2 tygodni były gitarzysta grupy The Rolling Stones. Przeżył 27 lat. To ten z klubu 27. Później jeszcze będzie mieć jednego członka, który umarł tego dnia, ale 2 lata później. Przez pewien czas były podejrzenia, że w śmierci Briana Jonesa maczał palce sam Mick Jagger. No oczywiście wszystko to zostało zdementowane i udowodnione, że tak nie było, ale słowo zostało rzucone. No i tyle. Słuchamy po kolei. Yazoo, utwór Don't Go. Potem John Jett and the Blackhearts i utwór Do You Wanna Touch Me? Oh yeah. Oh yeah, to nie ode mnie, tylko taki w nawiasie jest, taki tytuł. Potem In Spiral Carpets i utwór This Is How It Feels i na koniec grupa The Rolling Stones w utworze Painted Black.

Tak sobie myślałem teraz, słuchając tego utworu, coś niesamowitego jest w tej liczbie 27. Tylu artystów umarło, mając właśnie tyle lat. Janis Joplin, Amy Winehouse, to tam jeszcze Kurt Cobain, pewnie by się jeszcze znalazł ktoś. No i Jim Morrison. 3 lipca 1971 roku w Paryżu zmarł Jim Morrison, wokalista, autor tekstów i poeta, lider grupy The Doors. Oficjalnie poinformowano, że zmarł na atak serca, a tak do końca to nie wiadomo. Istnieje wiele teorii spiskowych co do przyczyn jego śmierci. Jedna mówi z nich, że przećpał i w ogóle nie umarł we własnym domu tam w Paryżu, tylko w knajpie czy w klubie jakimś nocnym, i go przetransportowano już martwego i wsadzono go do wanny, bo on został znaleziony martwy w wannie, że niby zażywał kąpieli. Nie dowiesz się, nie wiadomo jak tam było z sekcją zwłok. Jego kumple, którzy przylecieli do Paryża pożegnać go, zastali już zapieczętowaną trumnę. Już się z nim nie pożegnali i jest dużo wątpliwości co do sekcji zwłok, co do rozpoznania, co do lekarza, który wystawił akt zgonu. Istnieje nawet teoria, która twierdzi, że Jim Morrison uciekł. 3 lipca 1999 roku w Palestrinie we Włoszech podczas koncertu zmarł na scenie na zawał serca Mark Sandman, amerykański wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista. Zasłynął jako wokalista i basista amerykańskiego zespołu Morphine. Był też członkiem zespołu Treat Her Right oraz założycielem wytwórni High and Dry. Ten pan nie miał 27 lat, ale 47, czyli 20 lat więcej. Ten 3 lipca to taka niebezpieczna data. 3 lipca w 2001 roku ukazał się White Blood Cells, trzeci studyjny album amerykańskiego duetu The White Stripes. Z reguły nie mówię o albumach, które nie są debiutanckimi albumami moich ulubionych zespołów w ogóle znaczących, ale niektóre albumy warte są uwagi przez to, że dokonuje się jakiś zwrot, jakiś krok milowy. No więc ten album, promowany przez hitowy singiel Fell in Love with a Girl, pchnął zespół w komercyjną popularność i wzbudził uznanie krytyków i uczynił ten zespół takim mocno stojącym na firmamencie sławy i chwały. No Jack White przede wszystkim, ten człowiek to ma po prostu w głowie poważne rzeczy. Posłuchajcie innych jego projektów, to będziecie wiedzieć, o czym mówię. W 2004 roku Glenn Danzig wdaje się w bójkę za kulisami po gdańskim koncercie, kiedy członek zespołu supportującego Northside Kings konfrontuje się z nim, ponieważ zostali jakby odrzuceni i nie zagrali tej nocy. Danzig popycha faceta, ale w odwecie zostaje uderzony pięścią w twarz. No, bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. Słuchamy 4 utworów. Na początek grupa The Doors i utwór The Spy. Potem grupa Morphine i utwór Honey White. Następnie White Stripes i utwór Fell in Love with a Girl. A na koniec Danzig w utworze Devil's Angels.

0: 3 lipca w 2018 roku z powodu powikłań z zapalenia wątroby w wieku 41 lat umiera Richard Swift Ochoa, amerykański piosenkarz, autor tekstów, członek zespołu The Black Keys. 3 lipca w 2000 roku profesor Harvardu Ronald Ferguson oskarżył kulturę hip-hopu i rapu o hamowanie postępu akademickiego wśród młodych czarnych Amerykanów. Twierdził, że czas spędzony na nauce skomplikowanych, rymowanych tekstów odwraca uwagę od czytania. Czy ja wiem, jak ktoś ma czytać, to będzie czytał, a jak i to wcale mu nie będzie przeszkadzało w układaniu jakichkolwiek rymowanek. Mało tego, myślę, że nawet może mu pomóc. Więc tutaj pan Ronald troszeczkę wybiegł przed szereg. 3 lipca przed nadchodzącym dużym koncertem Black Sabbath w Birmingham, nadchodzącym dużym i ostatnim, jak się później okazało, brytyjska policja w West Midlands nazwała siedem szczeniaków Sprockers, taka rasa, imionami Ozzy, Tony, Geezer i Billy, na cześć oczywiście członków grupy Black Sabbath. Pozostałe trzy imiona, dalej pozostały w tym samym temacie, to Sabbath, Wizard i Sharon. No i znakomicie, nie można odmówić braku poczucia humoru i dystansu dla birmingańskim policjantom. 3 lipca w 1986 roku członek załogi U2 Greg Carroll zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie podczas załatwienia spraw dla Bono. Piosenka One Tree Hill na albumie zespołu Joshua Tree jest dedykowana Carrollowi. Słuchamy po kolei. Taki smutny ten dzień. 3 lipca masa śmierci. Słuchamy The Black Keys w utworze Lonely Boy, potem Public Enemy w utworze Man Plans God Loves.
1: Grupa Black Sabbath i utwór Paranoid.
0: I na końcu YouTube w utworze One Tree Hill. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Władysław Bałtycki. To był poranny zew.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Drzewo Mancinilla to jedna z najbardziej toksycznych roślin na świecie. Pochodzi z regionu Karaibów, Florydy i Bahamów, gdzie dorasta do około 15 metrów wysokości, jest często spotykana na plażach. Owoce Mancinilla często określane są jako niebezpieczne jabłka, bo wyglądają właśnie jak małe zielone jabłka. Są jednak niezwykle toksyczne. Spożycie nawet małej ilości owocu może prowadzić do poważnych reakcji, takich jak pęcherze w jamie ustnej, wymioty, problemy z oddychaniem, a nawet do ślepoty. Liście, gałęzie i kora drzewa także są toksyczne. W przypadku deszczu woda spływająca z drzewa może zawierać toksynę, która powoduje podrażnienie skóry. Nawet stanie w cieniu Mancinelli podczas deszczu może spowodować oparzenia. Ciekawostką jest to, że pomimo swojej toksyczności drzewo ma zastosowanie medyczne. Jego soki były też używane przez rdzennych mieszkańców Karaibów do produkcji strzałek z jadem. W niektórych przypadkach drewno i kora były stosowane do leczenia niektórych dolegliwości, mimo ryzyka zatrucia. W dzisiejszych czasach drzewo jest oznaczane na plażach ostrzeżeniami dla turystów. Bez wątpienia stanowi ono dla nas przypomnienie o sile natury i konieczności szacunku dla nieznanych roślin.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dog kanaryjski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie mastifa, wyhodowana na Wyspach Kanaryjskich do stróżowania i pilnowania stad bydła. Współcześnie jest trzymany jako pies pilnujący stad bydła i pies towarzysz. Dog kanaryjski to pies bardzo pewny siebie, zrównoważony i opanowany. W pewnych sytuacjach potrafi jednak ujawnić swój ognisty hiszpański temperament. Bywa wtedy popędliwy i gwałtowny. Jako były pies bojowy ma tendencję do zachowań agresywnych, zwłaszcza wobec obcych psów lub ludzi, których uzna za zagrożenie dla swojego stada. Swój temperament dog kanaryjski odziedziczył m.in. po przodkach Bordino Mojerero, będących potomkami hiszpańskich psów do bydła, które trafiły na wyspy w XV wieku podczas kolonizacji przez Hiszpanów, a następnie rozprzestrzeniły się po całym archipelagu. Były to psy odporne, waleczne, o ognistym temperamencie. Kojarzenia psów w typie bojowym z typem pośrednim wykształciły psa bojowego o żywym usposobieniu i predyspozycjach obrończych.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam wszystkich serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina. Tak nazywa się nasz program, a ja dziś mam przyjemność przedstawić wam ścieżkę dźwiękową z filmu Części intymne. Howard Stern tam gra główną rolę. To jest Części intymne, to jest film autobiograficzny, można powiedzieć, o tym najsłynniejszym radiowcu świata. Barwna, ekstrawagancka postać radia i telewizji w Stanach Zjednoczonych. Na ekranie szok, perwersja, zgnilizna, seks i inne niewygodne dla szefów tematy. No bo to jego codzienne narzędzie pracy. Na płycie, na której jest aż 29 tracków, więc na płycie mamy nagrania klasyków AC/DC, Van Halen, Ted Nugent, Deep Purple. Obok nich znajdują się premierowe kompozycje Marilyn Manson, Porno for Pyros, Red Hot Chili Peppers, bez Kidisa, ale za to z gościnnym udziałem LL Cool J'a i Charlie Clausera z Nine Inch Nails. Wśród nowości jest jeszcze zabójcza produkcja zmontowana przy pomocy połączonych sił Type O Negative i Ozziego Osborna. Jest to cover Status Quo Pictures of Matchstick Men. Poszczególne utwory połączono fragmentami dialogów z filmu. Płytę rozpoczyna sam Howard, pomagając w morderczej jeździe Roba Zombie, a kończy ją towarzysząc z kolei grupie Dust Brothers w porywającym transowym Tortured Man. Doskonała składanka, dorównująca obrazowi, który jej towarzyszy. No nie pozostaje mi po prostu nic innego, jak przedstawić wam teraz, co takiego będziemy słuchać. Pig Virus, to jest podpisane jako Private Parts Cast. To tam są te gadki różne. Ja tylko będę mówił, gdzie występują jacyś konkretni artyści. No więc mamy tak, Pig Virus, potem jest The Great American Nightmare i to jest Rob Zombie z Howardem Sternem. Mama Luge Bubu, I Make my Own Rules i to jest Red Hot Chili Peppers bez Kidisa. The Match Game, Hard Charger, to Porno for Pyros, Moti, The Suck for Your Salesian i Marilyn Manson, Lens Election, Pictures of Matchstick Men, Ozzy Osbourne i Type O Negative, The Contest, Tired of Waiting for You i grupa Green Day, potem WRNW, Pinehead i grupa Ramones, O Howard,

The Ben Stern Megamix i Ben Stern. The Howard Stern Experience, Smoke on the Water, grupa Deep Purple, następnie WCCC, I Want You to Want Me, grupa Cheap Trick, The Anarchist, Cat Scratch Fever, Ted Nugent, potem jest WNBC, Jamie Scrine in Van Halen, potem Crackhead Bob, następnie You Shock Me All Night Long, nagranie koncertowe i grupa AC/DC, potem Howard You Stink, Ladies and Gentlemen i na koniec Tortured Man Howard Stern z grupą The Bust Brothers. Sporo tego jest, ale warto posłuchać. Howard Stern, części intymne, soundtrack z filmu rok 1997. Miłego odbioru. Let us proceed with the first song.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

Buddysta spotkał katoliczkę, razem zboczyli w świetlaną uliczkę. Luteranka z rudym rastamanem zajęła się rozmnażania programem. Zaraz u strażaku tak osur

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domy wykonane z ekstrementów. Masajowie to afrykańska półkoczownicza grupa etniczna zamieszkująca Kenię oraz północną Tanzanię. Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu w dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup etnicznych. Masajowie, budując domy, polegają na lokalnych, łatwo dostępnych materiałach i miejscowej technologii. Tradycyjny masajski dom jest skonstruowany dla ludzi, którzy ciągle się przemieszczają, więc jego trwałość jest bardzo mała. Chaty mają kształt owalu lub koła i są budowane przez kobiety. Szkielet domu jest budowany z drewnianych tyczek, wbitych bezpośrednio w ziemię i przeplecionych mniejszymi gałązkami. Taka konstrukcja jest następnie oblepiana mieszanką błota, trawy, krowiego obornika oraz popiołu. Małe domy mają część sypialną, strefę gotowania, czasami spiżarnię i niewiele więcej. Nie ma prądu, bieżącej wody ani toalety. Żadnych luksusowych udogodnień. To domy ludzi, którzy i tak spędzają dni na zewnątrz i używają swoich domów tylko do spania, gotowania oraz innych podstawowych potrzeb.

bohaterom zapomina się mordy na kobietach i dzieciach.

szacunku do innych. Obiecają ci zmiany pod warunkiem, że się nie zmienisz. Obiecają świat bez wątpliwości, byś nigdy nie zwątpił. Obiecają ci kraj, pokażą siłę pięści, moc tysięcy gardeł, byś tylko nie dostrzegł, jak bardzo się boją świata, jak bardzo się boją siebie, jak bardzo się boją

się ze słabością, kiedy nienawiść daje poczucie siły. Tak trudno zadawać pytania, kiedy zagłusza je gniew. Tak trudno słuchać odpowiedzi, kiedy nie chce się ich znać. Lęk, ten bóg ludzkości,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rencista z Kołobrzegu znalazł na plaży ponad półkilogramowy bursztyn o wartości 10 tysięcy złotych. Plaże Bałtyku skrywają wiele skarbów, a jeden z nich odkrył w 2019 roku rencista z Kołobrzegu. Spacerując wzdłuż wybrzeża natrafił na wyjątkowe znalezisko, bursztyn ważący ponad pół kilograma, którego wartość szacowana była na około 10 tysięcy złotych. Jak sam przyznał, był zaskoczony wielkością i wagą znaleziska, które natychmiast zwróciło jego uwagę. Kamień, jak się później okazało, ważył dokładnie 526 gramów. Bursztyn o takiej wadze jest rzadkością. Większość bursztynów, które można znaleźć na polskich plażach, waży zaledwie kilka gramów. Znalezisko rencisty jest więc prawdziwym skarbem, zarówno ze względu na swoją wartość materialną, jak i unikalność. Tego rodzaju okazje zdarzają się niezwykle rzadko i są marzeniem wielu poszukiwaczy bursztynów. Wartość znalezionego bursztynu szacuje się na około 10 tysięcy złotych. Cena ta wynika z jego wielkości, wagi oraz jakości. Bursztyn o takiej masie jest cenionym materiałem w jubilerstwie i może być wykorzystywany do tworzenia wyjątkowych i unikatowych ozdób. Ciekawostką jest fakt, że bursztyn, zwany również bałtyckim złotem, powstawał przez miliony lat. To skamieniała żywica drzew iglastych, która zachowała się w idealnym stanie dzięki specyficznym warunkom geologicznym. Polska jest jednym z największych producentów bursztynu na świecie, a wybrzeże Bałtyku jest jednym z najbogatszych miejsc jego występowania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Każdego roku przybywa nam blisko 100 tysięcy polonezów i dużych fiatów. Szczególnie jakość tych ostatnich budzi gorące, kontrowersyjne dyskusje.
2: I właśnie na temat jakości fiatów mówiliście na 16. plenum KC w Łodzi.
3: Tak, mówiliśmy, ale to było tylko wystąpienie jednego z naszych przedstawicieli, naszego pierwszego sekretarza, który nawiązując do dyskusji ministra, wicepremiera Szałajdy powiedział, że sprawa jakości to nie tylko sprawa po prostu i wina robotnika, że należy w tą sprawę spojrzeć głębiej.
2: Czy można powiedzieć, że załoga FSO, która nieraz podkreśla, że sprawa jakości jest dla niej sprawą honoru, knoci te samochody?
3: Nie, nie można tak powiedzieć. Chociażby tegoroczna przerwa remontowa, którą żeśmy niedawno skończyli, świadczy o tym, że ta załoga ma za honor wypuszczać ten wyrób finalny w bardzo dobrej jakości. Przecież zostało wiele rzeczy zmodernizowanych, utrzymanych, przystosowanych do ruchu i uważam, że skrzywdą by było dla tych ludzi, gdybym powiedział, że oni robią źle. Oni chcą robić dobrze, a robią tak, na ile pozwala im to po prostu park maszynowy.
4: Materiały,
3: rytmiczne często i chroniczny brak ludzi do pracy.
1: W fabryce samochodów osobowych ruszyła właśnie produkcja po przeszło 3-tygodniowej przerwie. Antoni Czajkowski należy do tych, którzy podczas tej przerwy pracowali w fabryce po kilkanaście godzin dziennie. Remontowano i modernizowano urządzenia, by teraz rytmicznie pracowały. 16. plenum Komitetu Centralnego Partii stało się bodźcem do wzmożenia wysiłków na rzecz poprawy jakości. W polskich dużych fiatach jest coraz więcej elementów i podzespołów z nowoczesnego poloneza. Podjęto także prace, które wydłużą okres trwałości nadwozia. Opracowywany nowy system ekonomiczny pozwoli zahamować dokuczliwą fluktuację załogi, która za lepszą pracę będzie lepiej zarabiała.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radio, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cat House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

poprzednie Easy Play o nazwie Manic Cat House'a okazało się na takich wytwórniach Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem, mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled, a jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich to był zespół Groind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Junes Siewiera. No i dalej zespół Drones, szurnięci jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Juna z Sieweru musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

i moim zdaniem do zespołu Drones nie może zabraknąć zespołu Disorder z płytą Nuclear Deterrent.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No a dalej mała niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

Płyteczka ostatnio się okazała na francuskim Idiot Tape Records. Citric Damis, Trapped in a Parking Garage.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Stray Pity na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bad.

nie.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, hej.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Pomiędzy młotem a kowadłem. Ashram istniał zaledwie od paru miesięcy, kiedy zostaliśmy wystawieni na próbę, której nigdy nie mogliśmy się spodziewać. Oto co się stało? Od Amritlala Takkara otrzymałem list tej mniej więcej treści. Pewna skromna i uczciwa rodzina Pariasów pragnęłaby przyłączyć się do waszego aśramu. Czy przyjmiecie ich? Wytrąciło mnie to z równowagi. Nigdy nie przypuszczałem, że rodzina Pariasów, protegowana ni mniej, ni więcej jak przez Takkara Babu, może tak szybko zabiegać o przyjęcie do naszej gminy. Poinformowałem moich przyjaciół o treści listu. Wszyscy gotowi byli z ochotą powitać tych ludzi. Napisałem do Amritlala Takkara, wyrażając zgodę na przyjęcie tej rodziny pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zechcą stosować się do przepisów obowiązujących w aśramie. Wspomniana rodzina składała się z Duda Bai, jego żony Dani Ben oraz ich córeczki Lakshmi, która dopiero zaczynała chodzić. Duda Bai był wtedy nauczycielem w Bombaju. Oboje zgodzili się ściśle trzymać przewidzianych przepisów i zostali przyjęci. Okazało się, że przyjęcie ich wywołało znaczne poruszenie wśród wielu przyjaciół okazujących materialną pomoc naszemu aśramowi. Pierwsza trudność powstała w związku z korzystaniem ze studni, która częściowo podlegała kontroli właściciela letniego domku. Człowiek, którego pieczy została powierzona studnia, sprzeciwił się, by bodaj jedna kropla z naszego wiadra miała być odebrana. Obrzucił nas wyzwiskami i zaczął robić przykrości do Dabai. Powiedziałem im, aby dali spokój tym kłótniom z powodu wody i nadal za wszelką cenę korzystali ze studni. Kiedy ów człowiek spostrzegł, że nie odpowiadamy przemocą na jego bezprawie, zawstydził się i zaniechał robienia nam dalszych przykrości. Jednak wszelki dopływ pomocy pieniężnej dla aśramu naraz ustał. Ów nasz przyjaciel, który zadał w swoim czasie pytanie, czy pariasi potrafią zastosować się do przepisów obowiązujących w aśramie, nigdy nie przypuszczał, że coś podobnego może się wydarzyć. Wraz ze wstrzymaniem pomocy pieniężnej rozeszły się pogłoski o tym, że zamierza się zastosować wobec nas bojkot społeczny. Byliśmy przygotowani na wszystko. Powiedziałem moim towarzyszom, że gdyby zastosowano wobec nas bojkot i odmówiono nam udzielanych dotychczas ułatwień, nie opuścimy Ahmedabadu. Udamy się do dzielnicy zamieszkiwanej przez Pariasów i osiedlimy się gdziekolwiek, utrzymując się z pracy naszych rąk. Doszło do tego, że pewnego dnia Magan Lal Gandhi oświadczył mi: nasze zasoby pieniężne są na wyczerpaniu. Nie wystarczy nam na przetrzymanie następnego miesiąca. Odpowiedziałem mu na to: wobec tego przeniesiemy się do dzielnicy Pariasów. Nie po raz pierwszy byłem wystawiony na podobną próbę. W każdym takim wypadku Wszechmogący w ostatniej chwili okazywał mi swą pomoc. Pewnego ranka, wkrótce potem, kiedy Magan Lal przestrzegł mnie przed grożącą nam katastrofą finansową, przybiegło do mnie któreś z dzieci i powiedziało, że Szed czeka na mnie w powozie i chce się ze mną widzieć. Udałem się do niego. Chcę okazać pewną pomoc waszemu aśramowi. Czy przyjmiecie ją? Zapytał mnie. Ależ tak, odrzekłem. I przyznam się, że w obecnej chwili skończyły się wszystkie zasoby, jakimi rozporządzaliśmy. Przyjadę jutro o tej samej porze. Czy będziecie w domu? Tak, odrzekłem. Po czym szedł, odjechał. Następnego dnia o wyznaczonej godzinie zajechał powóz do zamieszkiwanej przez nas dzielnicy i rozległy się dźwięki trąbki. Dzieci przybiegły z nowiną. Szed nie wysiadł. Musiałem więc pójść sam, by się z nim zobaczyć. Szed Wręczył mi 13 000 rupii w obiegowej walucie i odjechał. Nigdy nie spodziewałem się podobnej pomocy, a przy tym sposób udzielenia jej był wręcz niezwykły. Ten człowiek nigdy przedtem nie był w aśramie i, o ile sobie przypominam, tylko raz się z nim spotkałem. Żadnych wizyt, żadnych uprzednich badań. Po prostu okazał mi swą pomoc i odjechał. Nigdy dotąd nic podobnego mnie nie spotkało. Okazana mi pomoc zapobiegła konieczności przeniesienia się do dzielnicy Pariasów. Mieliśmy zapewnioną egzystencję na okres jednego roku. Podobnie jak na zewnątrz aśramu rozszalała burza, tak samo działo się wewnątrz naszej gminy. Pomimo iż w Afryce Południowej moi przyjaciele Pariasi zwykli przychodzić do mnie, żyjąc i jedząc wraz ze mną, to obecnie zarówno moja żona, jak i również inne kobiety nie były zbyt zadowolone z tego, że przyjmujemy do aśramu przyjaciół Pariasów. Bez trudu mogłem stwierdzić, że nasze kobiety bynajmniej nie ukrywają swojej niechęci dla Dani Ben. Trudności pieniężne nie przerażały mnie, natomiast wewnętrzna burza w naszym gronie budziła we mnie największe obawy. Dani Ben była prostą kobietą, a Duda Bai, chociaż miał dość powierzchowne wykształcenie, był rozumnym człowiekiem. Podobała mi się jego cierpliwość. Niekiedy wybuchał, ale na ogół wysoko ceniłem jego opanowanie. Umówiliśmy się, że będziemy sobie nawzajem wybaczali nieznaczne uchybienia. Nie tylko się z tym zgodził, ale wpłynął na swą żonę, by postępowała podobnie. Okazało się, że przyjęcie tej rodziny było cenną lekcją dla naszego aśramu. Na samym początku oświadczyliśmy wobec wszystkich, że aśram będzie udzielał gościny Pariasom. Ci zaś, którzy mieli zamiar udzielać nam swojej pomocy, byli z góry uprzedzeni, co w dużym stopniu ułatwiło działalność aśramu w tym kierunku. To, że z dnia na dzień rosnące wydatki na utrzymanie aśramu były przeważnie pokrywane przez ortodoksyjnych Hindusów, jest najlepszym dowodem na to, że sprawa niedotykalności została zachwiana w swych fundamentach. Jest zresztą wiele innych dowodów świadczących o tym, wszakże to, że prawy Hindus nie odczuwał żadnych skrupułów, udzielając pomocy aśramowi, gdzie spożywano posiłki wraz z Pariasami, w niemałym stopniu świadczy o słuszności tego stwierdzenia. Ogromnie żałuję, że muszę pominąć milczeniem sporo faktów związanych z tym zagadnieniem i nie mogę opowiedzieć, jak rozstrzygnęliśmy pewne drażliwe szczegóły wynikłe na zasadniczym tle oraz jak przezwyciężaliśmy niektóre zgoła nieprzewidziane trudności. Muszę również pominąć wiele innych tematów, które mogłyby mieć dość duże znaczenie przy opisywaniu naszych poszukiwań na drodze poznania prawdy. Ta sama luka da się odczuć również w następnych rozdziałach. Będę zmuszony niestety w dalszej części mojej opowieści pominąć wiele ważnych szczegółów, głównie dlatego, że większość ludzi, którzy wzięli udział w tych dramatycznych wydarzeniach, żyje jeszcze i byłoby niewłaściwe posługiwanie się bez ich zgody nazwiskami osób, które odegrały pewną rolę w omawianych wydarzeniach. Uzyskanie ich zgody jest raczej mało prawdopodobne. Trudno byłoby również tu i ówdzie skorygować dotyczące ich rozdziały. Niezależnie od tego, opisywanie tych szczegółów wykraczałoby poza ramy, jakie sobie nakreśliłem w tej autobiografii. Dlatego też obawiam się, że w pozostałej części opowieści, która ma moim zdaniem wartość dla poszukiwaczy prawdy, z konieczności znajdą się pewne niedomówienia. Zniesienie systemu kontraktowej emigracji. Porzućmy na pewien czas aśram, w którym od chwili jego założenia trzeba było walczyć z zewnętrznymi i wewnętrznymi przeciwieństwami, i zajmijmy się przez chwilę pewnymi sprawami, które również w dużym stopniu absorbowały moją uwagę. Robotnikami rolnymi, kontraktowymi byli ci, którzy emigrowali z Indii, by pracować na mocy kontraktów zawieranych na 5 lat lub krócej. Na podstawie porozumienia z 1914 roku, znanego pod nazwą Umowa Smuts Gandhi. Zniesiono co prawda podatek trzyfuntowy, pobierany od kontraktowych osiedleńców przybywających do Natalu, jednak zagadnienie ogólnej emigracji z Indii wciąż jeszcze wymagało odpowiedniego rozpatrzenia. W marcu 1916 roku pandit Madan Mohan Malawiadzi zgłosił wniosek do Rady Ustawodawczej Imperium, w którym domagał się zniesienia systemu kontraktowego. Przyjmując ten wniosek, Lord Hardinge oświadczył, iż otrzymał od rządu Jego Królewskiej Mości obietnicę skasowania tego systemu we właściwym czasie. Odniosłem wrażenie, że Indie nie mogą się zadowolić tą dość luźną obietnicą, lecz powinny rozpocząć akcję na rzecz niezwłocznego zniesienia tego systemu. Indie tolerowały go przez jawne niedopatrzenie. Ja zaś doszedłem do przekonania, że nadszedł czas, kiedy naród z powodzeniem może podjąć walkę o naprawienie tego błędu. Spotkałem się z kilkoma przywódcami, pisałem do prasy i widziałem, że opinia publiczna wyraźnie stoi po stronie niezwłocznego skasowania tego systemu. A może będzie to odpowiednią sprawą dla akcji Satyagraha? Nie wątpiłem, iż tak jest w istocie. Nie wiedziałem jedynie, jakie podjąć metody działania. Tymczasem wicekról nie robił żadnej tajemnicy z tego, jak on rozumie ewentualne zniesienie, które, jak się wyraził, może być dokonane jedynie w terminie, na jaki pozwoli wprowadzenie zmian w poprzednim stanie rzeczy. W lutym 1917 roku pandit Malawiadzi zażądał wprowadzenia ustawy niezwłocznie znoszącej stosowanie dawnego systemu. Lord Chelmsford odmówił. Działo się to w tym samym czasie, kiedy objeżdżałem cały kraj, prowadząc agitację na rzecz zjednoczenia Indii. Uważałem za właściwe zaczekać na wicekróla przed rozpoczęciem swej akcji agitacyjnej. Zwróciłem się do niego z prośbą o przyjęcie mnie dla odbycia rozmowy, na co niezwłocznie otrzymałem przychylną odpowiedź. Mr. Maffey, obecnie Sir John Maffey, był wtedy prywatnym sekretarzem wicekróla. Nawiązałem z nim bezpośrednie kontakty. Odbyłem przyjazną rozmowę z lordem Chelmsfordem, który obiecał mi swą pomoc, ale nie sprecyzował, na czym będzie ona polegała. Swój objazd rozpocząłem od Bombaju. Mister Jehangir Petit poczynił kroki, by wiece odbywały się pod auspicjami Imperialnego Stowarzyszenia Obywateli. Komitet wykonawczy tego stowarzyszenia zebrał się przede wszystkim w celu zredagowania uchwał, które miały być powzięte na wiecu. Dr Stanley Reed, Lalubhai Samaldas, Natarajan oraz Mr. Petit obecni byli na posiedzeniu komitetu. Dyskusja toczyła się przeważnie na temat ustalenia terminu, w jakim rząd powinien znieść system pracy kontraktowej. Wysunięte zostały trzy propozycje. Pierwsza, w której domagano się możliwie najszybszego zniesienia. Druga, zniesienia w terminie do 31 lipca. Oraz trzecia, niezwłocznego zniesienia. Byłem za ustaleniem daty, gdyż moglibyśmy postanowić, co należy czynić dalej, na wypadek, gdyby rząd nie dokonał żądanych zmian w wyznaczonym terminie. Lalubhai był za niezwłocznym zniesieniem systemu, twierdząc, że określenie niezwłoczne wskazuje na okres krótszy od wyznaczonego na 31 lipca. Tłumaczyłem, że ludność nie zrozumie znaczenia wyrazu niezwłoczny. Jeżeli chcemy od niej, by coś uczyniła, musimy dać zrozumiałe słowo. Każdy będzie rozumiał wyraz niezwłocznie po swojemu, inaczej rząd, inaczej ludność. Natomiast gdy się powie najpóźniej do 31 lipca, nie ma miejsca na żadne nieporozumienie i dopiero gdy nic nie zostanie zrobione w tym terminie, będziemy wiedzieli, co należy przedsięwziąć dalej. Dr Reed uznał słuszność tego argumentu. Zgodził się z nim również Lalubhai. Ustaliliśmy więc datę na 31 lipca jako ostateczny termin ogłoszenia dekretu o zniesieniu systemu pracy kontraktowej. Odpowiednia uchwała została powzięta na publicznym wiecu, a zebrania zorganizowane na obszarze całych Indii również ją przyjęły.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Prehistoryczne budowle. Województwo małopolskie, Maszkowice. To, co tam odkryto, to najprawdopodobniej prasłowiańskie, a wręcz dosłownie prapolskie starożytne budowle. Pochodzą być może nawet z okolic 2000 roku przed naszą erą i są najstarszą osadą odnalezioną na ziemiach polskich. Jednak zacznijmy od początku. Na terenie Góry Zandryma w Maszkowicach od lat prowadzone są badania archeologiczne, jednak jeszcze do niedawna uważano, że najstarsze ślady człowieka na tamtym rejonie pochodzą z okolic bezpośrednio przed Chrystusem, czyli od około 1000 roku do 50 roku przed naszą erą. Jednak w 2010 roku dokopano się głębiej i znaleziono ślady osady co najmniej kilkaset lat starszej. Znaleziono na terenie góry mnóstwo kamieni, a wszystkie one wchodzą w skład budowli z tego okresu. Były one ręcznie łupane przez osadników. Składały się one na mur obronny, bramę i basztę. Z całej Europy Środkowej znanych jest najwyżej kilkanaście tak wcześnie datowanych stanowisk, które posiadają mniej lub lepiej zachowane kamienne fortyfikacje. Osada była zamieszkiwana przez około 200 osób przez okres być może nawet 500 lat, a założona została być może nawet 4000 lat temu.

strasznie miota się. Rodzina matki diabła to są ci, co wiesz. Skandal tuszują, diabeł narodził się tu. Jest łapówka, jest władza, jest ogólny brum. Tańcząca policja i warczący tłum. Czy to możliwe, że diabeł narodził się?

kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Szlacheckie konflikty. Życie średniowiecznej szlachty byłoby wiele łatwiejsze, gdyby problemy dotyczące dziedziczenia tytułów można było załatwiać dzięki testom DNA. Co ciekawe, takie spory pojawiają się nawet współcześnie. W 2016 trzeba było podjąć decyzję, kto powinien zostać 10. baronetem Stichil. Wcześniej takie sprawy rozwiązywano dzięki analizie drzewa genealogicznego, ale tym razem użyto testów DNA. Głównymi kandydatami byli kuzyni, Murray i Simon Pringle. Murray twierdził, że dziadek Simona nie był biologicznym dzieckiem 8. baroneta i nie był spokrewniony z klanem. Okazało się, że była to prawda. To przełomowa sytuacja, bo nigdy wcześniej w kwestii dziedziczenia tytułów nie użyto testów DNA. Kto wie, jakie sekrety skrywa jeszcze arystokracja.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez większą część ludzkiej historii Uran był nudnym kuzynem Układu Słonecznego. Odległą, pozbawioną cech charakterystycznych, zamarzniętą kulą gazu, którą astronomowie w większości ignorowali. Ale kosmiczny teleskop Jamesa Webba właśnie zajrzał w jego górną atmosferę, a to, co tam znalazł, rzuca wyzwanie naszemu fundamentalnemu zrozumieniu tego, jak w ogóle działają planety. Mamy teraz dowód, że to całkowicie dziwaczne, koślawe pole magnetyczne tworzy zorze polarne, które zachowują się jak nic innego, co kiedykolwiek widzieliśmy. To nie jest tylko kolejne ładne zdjęcie. To pierwszy raz, kiedy udało nam się zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach. I to rozwiązuje zagadkę, która nurtowała naukowców od ponad 30 lat. Rozłóżmy więc na czynniki pierwsze to, co Webb zobaczył tysiące kilometrów nad chmurami Urana i dlaczego wykracza to poza to, co ktokolwiek uważał za możliwe. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego to nowe odkrycie jest tak ogromne, musimy cofnąć się do 1986 roku. Sonda NASA Voyager 2 przeleciała obok Urana, dając nam nasz pierwszy i jedyny rzut oka z bliska. Ukazała bladoniebieski świat, który był oszałamiająco zimny. Uran był naprawdę trudny do głębszego poznania. Wiedzieliśmy, jaki był jego kolor, ale nie posiadał on żadnych oczywistych cech widocznych z Ziemi. Wyglądał poniekąd jak generyczna zielona plama. Jego górna atmosfera została zmierzona z temperaturami spadającymi do minus 224 stopni Celsjusza, czyniąc ją najzimniejszą atmosferą planetarną w Układzie Słonecznym. Ale było coś więcej. W latach, które nastąpiły później, obserwacje z powierzchni Ziemi sugerowały, że dzieje się coś naprawdę dziwnego. Począwszy od wczesnych lat 90., naukowcy zauważyli dziwaczny trend. Górna atmosfera zdawała się stawać coraz zimniejsza i zimniejsza rok po roku. Była to głęboka zagadka. Planeta tak daleko od Słońca nie powinna mieć zbyt wiele dziejącego się w jej atmosferze, a tym bardziej dynamicznego trendu ochłodzenia, który wymykał się jakiemukolwiek prostemu wyjaśnieniu. Dlaczego traciła ciepło? Co napędzało tę zmianę? Przez 30 lat nie mieliśmy prawdziwych odpowiedzi. Mieliśmy pojedynczą migawkę z Voyager 2 i kilka niewyraźnych przebłysków z Ziemi. Planeta była po prostu zbyt daleko, a blask jej atmosfery zbyt słaby, by badać go w jakichkolwiek realnych szczegółach. Uran pozostawał zimną sprawą. Planetą dosłownie toczącą się na boku z polem magnetycznym, które zdaje się przewracać, i atmosferą, która powoli krwawiła ciepłem w kosmos. Wiedzieliśmy, że elementy układanki są dziwne, ale nie mieliśmy sposobu, by zobaczyć, jak wszystkie do siebie pasują. Aż do teraz. Niedawno Międzynarodowy Zespół Astronomów pod przewodnictwem Paoli Tranti z Northumbria University skierował najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano, na tę trwającą zagadkę. Przez około 15 godzin, niemal pełny obrót planety, kosmiczny teleskop Jamesa Webba wpatrywał się w Urana bez mrugnięcia okiem. Używając swojego niesamowicie czułego spektrografu bliskiej podczerwieni, Webb nie tylko zrobił zdjęcie. Przeprowadził to, co można by nazwać sekcją głębokiego kosmosu. To pierwszy raz, kiedy byliśmy w stanie zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach, powiedziała Tranti. Dzięki czułości Webba możemy śledzić, jak energia przemieszcza się w górę przez atmosferę planety, a nawet widzieć wpływ jej koślawego pola magnetycznego. Ideą było polowanie na słaby blask podczerwony konkretnych cząsteczek wysoko nad chmurami planety. Te świecące emisje są jak odciski palców, mówiące nam o temperaturze, gęstości i tym, co dzieje się w najwyższych sferach atmosfery. Ze względu na to, gdzie znajduje się Webb i jak niewiarygodnie jest czuły, mógł zrobić to, czego żaden teleskop na Ziemi nigdy by nie zdołał. Mógł zobaczyć strukturę pionową. Po raz pierwszy zdjął on warstwy atmosfery Urana. Kawałek po kawałku zespół zebrał ponad 1000 plastrów danych, budując trójwymiarową mapę, która rozciągała się do 5000 kilometrów nad chmurami. Ten region to jonosfera, naładowana warstwa atmosfery, która ma bardzo intymną relację z polem magnetycznym planety. To tam rodzą się zorze. A to, co tam znaleźli, zmieniło wszystko. Więc co pokazała mapa? Po pierwsze, temperaturę. Widok trójwymiarowy ujawnił, że górna atmosfera Urana wcale nie jest jednolicie zimna. W rzeczywistości staje się zaskakująco ciepła, osiągając szczyt między 3000 a 4000 kilometrów w górę. Tutaj atmosfera osiąga około 150 stopni Celsjusza. Choć brzmi to gorąco, było to w rzeczywistości znacznie mniej niż to, co sugerowały starsze, mniej precyzyjne pomiary. I oto kluczowa część. Dane Webba dały nam pierwszy ostateczny dowód na to, że trend ochłodzenia, ten, który zaczął się w latach 90., jest realny i wciąż trwa. Uran bez wątpienia wciąż traci ciepło ze swojej górnej atmosfery. To nie jest już teoria. To zmierzony fakt, potwierdzony przez najbardziej zaawansowane obserwatorium, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. Ale to odsłoniło kolejną zagadkę. Mapa pokazała również, że gęstość naładowanych cząstek, jonów, była znacznie słabsza niż przewidywały nasze modele. I uważajcie na to. Gęstość jonów osiągała szczyt na znacznie niższej wysokości niż temperatura, około 1000 km w górę, podczas gdy temperatura osiągała szczyt 1000 km wyżej. To była ogromna wskazówka. Powiedziała ona naukowcom, że cokolwiek nagrzewało atmosferę i cokolwiek tworzyło naładowane cząstki, to były dwie różne rzeczy dziejące się w dwóch różnych miejscach. Coś złożonego i potężnego mieszało energię w atmosferze Urana i nie było to tym, czego ktokolwiek się spodziewał. Aby zrozumieć następną część tego wszystkiego, musisz docenić, jak fantastycznie dziwny jest Uran. Jego magnetosfera jest jedną z najdziwniejszych w całym Układzie Słonecznym. Tutaj, na Ziemi, nasza oś obrotu i nasza oś magnetyczna są niemal idealnie wyrównane. Biegun północny i północny biegun magnetyczny są sąsiadami. Daje nam to stosunkowo stabilną, przewidywalną tarczę magnetyczną, która tworzy piękne zorze polarne, jakie widzimy w pobliżu biegunów. Uran po prostu wyrzuca cały ten podręcznik zasad za okno. Po pierwsze, cała planeta jest nachylona na boku o prawie 98 stopni. Ale robi się jeszcze dziwniej. Jego pole magnetyczne jest następnie nachylone o kolejne 60 stopni względem tej osi obrotu i nie jest nawet wycentrowane w planecie. Jest przesunięte. Wyobraź sobie, gdyby północny biegun magnetyczny Ziemi znajdował się na Florydzie. Gdy nasza planeta by wirowała, pole magnetyczne koziołkowałoby i chybotało się chaotycznie w przestrzeni. To po prostu zwykły dzień na Uranie. To dziwaczne, koślawe, koziołkujące pole magnetyczne oznacza, że jego zorze nie tworzą zgrabnych małych pierścieni wokół biegunów, jak na Ziemi czy Jowiszu. Zamiast tego są złożone, są dynamiczne i omiatają planetę w dziwnych wzorach. Przez lata naukowcy mogli tylko modelować, jak mogłoby to wyglądać. Ale Webb nie tylko to wymodelował. On to zobaczył. Mapa atmosferyczna Webba dostarczyła najbardziej szczegółowy obraz zórz Urana, jaki kiedykolwiek stworzono. Znalazła dwa jasne pasma zorzowe dokładnie tam, gdzie modele przewidywały, że będą. W pobliżu biegunów magnetycznych planety. Ale między tymi dwoma jasnymi pasmami Webb odkrył coś zdumiewającego. Wyraźny ciemny region, w którym zarówno blask atmosferyczny, jak i gęstość jonów były masowo wyczerpane. Ta ciemna luka jest bezpośrednim wizualnym dowodem na działanie tego dziwnego pola magnetycznego. Jest to cecha stworzona przez sam kształt linii pola magnetycznego, gdy udaje im się lub nie udaje kierować naładowane cząstki do atmosfery. Podobne ciemne cechy zostały zauważone na Jowiszu, gdzie jego potężne pole magnetyczne również działa jako strażnik dla cząstek. Ale na Uranie, z jego koziołkującym, rozregulowanym polem, efekt jest znacznie bardziej dramatyczny. Po raz pierwszy naukowcy mogli zobaczyć, jak głęboko te efekty magnetyczne sięgają w głąb atmosfery. To nie działo się tylko na powierzchni. Koślawe pole magnetyczne fundamentalnie kształtuje temperaturę, gęstość i całą strukturę jonosfery tysiące kilometrów w górę. Ta zagadka niedopasowanych szczytów temperatury i gęstości jonów nagle zyskała odpowiedź. Wszystko to było napędzane przez chaotyczną energię, którą ten dziwny magnetyczny silnik pompował do atmosfery. To, co kiedyś było teorią, stało się teraz widoczne. Po pierwsze, zmusza nas to do powrotu i sprawdzenia naszych prac domowych na temat tego, jak działają olbrzymie planety. Fakt, że poziomy jonów były słabsze niż myśleliśmy i że trend ochłodzenia został potwierdzony, oznacza, że nasze zrozumienie bilansu energetycznego w atmosferze lodowego olbrzyma jest, cóż, błędne. Uran jest naturalnym laboratorium dla zestawu zasad fizycznych, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Po drugie, i to jest być może najważniejsza część, jest to ogromny krok w kierunku zrozumienia planet poza naszym własnym Układem Słonecznym. Myślimy teraz, że lodowe olbrzymy, takie jak Uran i Neptun, są najczęstszym typem planet w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Przez lata, ilekroć znajdowaliśmy egzoplanetę wielkości Urana, musieliśmy zgadywać na temat jej atmosfery. Teraz mamy przykład z prawdziwego życia. Szczegółowy punkt odniesienia, którego możemy użyć, by zrozumieć te odległe światy. Jak ujęła to główna badaczka Paola Tranti, poprzez ujawnienie pionowej struktury Urana w takich szczegółach, Webb pomaga nam zrozumieć bilans energetyczny lodowych olbrzymów. Jest to kluczowy krok w kierunku charakteryzacji gigantycznych planet poza naszym Układem Słonecznym. Odkrycie Webba przekształciło Urana z cichej, nudnej, niebieskiej kuli w jeden z najbardziej dynamicznych i fascynujących obiektów na naszym własnym kosmicznym podwórku. Pokazało nam świat z procesami atmosferycznymi i magnetycznymi szaleństwami, które są doprawdy nie do wiary. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba otworzył nowe okno na Urana, ale bardziej niż cokolwiek innego, pokazał nam, jak wiele jeszcze pozostało do nauczenia się. Dobra, będę z wami szczery. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te dane, autentycznie opadła mi szczęka. A śledzę kosmiczne sprawy od lat. Ale oto rzecz, która naprawdę mnie uderzyła. Patrzyliśmy na tę planetę przez dekady i po prostu zakładaliśmy, że jest cicha, martwa, zamrożona w czasie. A okazuje się, że to jedno z najbardziej chaotycznych, gwałtownych i dziwacznych miejsc w całym naszym sąsiedztwie. Samo to pole magnetyczne? To tak, jakby planeta miała ciągły, cichy atak padaczki. A my nie mieliśmy o tym pojęcia. Dla mnie to jest prawdziwa lekcja od Webba. Wciąż udowadnia on, że nasze nudne podwórko jest w rzeczywistości pełne potworów. Po prostu nie mogliśmy ich wcześniej zobaczyć. I szczerze? To sprawia, że zastanawiam się, co jeszcze nam umyka. Jaki inny cichy świat tam jest, ukrywając coś obłędnego? Jeśli to nie sprawia, że czujesz się mały w najlepszy możliwy sposób, to nie wiem, co sprawi. Wszechświat jest dziwny, moi drodzy, a my dopiero zaczynamy go doganiać.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Jeśli moja osoba tak ci dzisiaj noży, zostanę od jutra twym aniołem stróżem. Będę Harvey'em Keitelem, będę twoim bohaterem. Będę ekshibicjonistą z bielizną przeźroczystą. Będę twoją kobietą, co to nie to. Będę awangardą, końca wieku awangardą, albo twoją pogardą. Będę twoim kitem szczelim, będę tobą w niedzielę, będę sobą w sobotę, będę dla ciebie robotem. Będę twoim Mefisto, załatwimy sprawę czysto. Będę twoim koniem, ty będziesz woźnicą. Będę pamiątką bezcenną, będę biletem lotniczym. Będę twoją kokainą, herą i amfetaminą. Będę twoim kompotem, strasznie się poczujesz po tym. Będę twoim okiem, co się ledwo wynurza spod powiek, czystym jak marzenie. I będę też marzeniem, co w oko się zamienia. I będę marzeniem, co w oko się zamienia. Będę twoim niewolnikiem, głodnym i wyjącym wilkiem. Będę walczył w twym imieniu, mogę też być dla ciebie trupem, lepsze to niż palec w dupie. Będę zawsze bliski wrzenia, ale nie będę się wtrącał. Będę jako miedź brzęcząca, co kalekom sen wytrąca. Będę twoją musztardą, grubą bertą i petardą. Będę twoim ciasnym butem, będę gumką do mazania. Będę twoim namaszczeniem, będę twoim AIDS. Będę twoim Nowym Jorkiem, ogórkiem i rozpiętym rozporkiem. Będę przypalonym włosem, ostatnim papierosem i słoikiem. Z tym słoikiem przesadziłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genovefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Lanegan zmagał się z alkoholizmem i uzależnieniem od heroiny w latach 90. i na początku XXI wieku. W swoich wspomnieniach z 2020 roku twierdził, że w wieku 12 lat był znienawidzony jako pijak z miasta, zanim on i mógł legalnie pić. Podczas trasy koncertowej Screamin' Trees w 1992 roku jego ramię zostało tak poważnie zainfekowane od używania igieł do heroiny, że lekarze rozważali jego amputację. Po opuszczeniu Screamin' Trees przez pewien czas był bezdomny, a następnie w 1997 roku poszedł na odwyk. Uratowanie mu życia przypisał Courtney Love, która poleciła i opłaciła rok jego odwyku i miesiące opłat za wynajem. Po pierwszym pobycie na odwyku trafił do ośrodka przejściowego i dostał pracę polegającą na opiece nad domem Duffa McKagana. W 2004 roku miał nawrót choroby i na krótko zapadł w śpiączkę. Po tym nawrocie utrzymywał się finansowo, malując scenografię do programów telewizyjnych. W 2006 roku ponownie udał się na odwyk. Lanegan był przyjacielem Kurta Cobaina i został zaproszony do jego domu na kilka godzin przed śmiercią Cobaina. Był również przyjacielem Antoniego Bourdaina, który zachęcił Lanegana do napisania wspomnień. Napisał nekrolog Bourdaina w The Observer po samobójstwie Bourdaina w 2018 roku. Był bliskim przyjacielem Linea Staleya i miał szeroko nagłośnioną kłótnię z Liamem Gallagherem. Kibicował drużynie koszykarskiej Seattle Supersonics, gdy dorastał, a po przeprowadzce do Los Angeles zmienił przynależność na

Para opuściła Stany Zjednoczone i przeprowadziła się do irlandzkiego miasta Killarney w 2020 roku. W marcu 2021 roku Lanegan trafił do szpitala z powodu ciężkiej infekcji COVID-19 i prawie umarł. Wirus spowodował u niego tymczasową głuchotę, utratę zdolności chodzenia i zapadanie w śpiączkę na kilka miesięcy. 9 miesięcy później stwierdził, że doszedł do wniosku, że pandemia COVID-19 była wydarzeniem naturalnym i przyznał: byłem jednym z tych tempaków, którzy obawiali się szczepionki. Ale wyciągnąłem wnioski. Będę pierwszym, który otrzyma dawkę przypominającą, gdy będzie dostępna w Irlandii. Lanegan zmarł w swoim domu w Killarney rano 22 lutego 2022 roku w wieku 57 lat. Przyczyna zgonu nie została ujawniona. Hołd złożyli artyści, w tym Eddie Vedder, Iggy Pop, Moby, Scott Lucas, Simon Bunny, John Cale, Clifford Mads, Badly Drawn Boy, Anton Nukem, Peter Hook, Slash, Nick Cave i członkowie Manic Street Preachers. Mieszkańcy Killarney, określani jako ściśle zintegrowana społeczność, również wyrazili poczucie straty. Nekrolog w The Guardian autorstwa Stevie'ego Czyka wspominał go jako jednego z najbardziej pełnych duszy piosenkarzy swojego pokolenia. W Variety autor tekstów muzycznych Chris Morris opisał go jako namiętnego i przedsiębiorczego. Lanegan został pochowany na cmentarzu Hollywood Forever w Los Angeles w Kalifornii. Dziś posłuchamy płyty z roku 2020, Straight Sons of Sorrow. Oto spis utworów. I Wouldn't Want to Say. Apples from a Tree. This Game of Love. Ketamine. Bleed All Over. Church Bells, Ghosts. Internal Hourglass Discussion. Stockholm City Blues. Skeleton Key. Daylight in the Nocturnal House. Ballad of a Dying Rover. Hanging on for the ART. Burying Ground. At Zero Below. I na koniec Eden Lost and Found. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Nowym artysta w przyszłym tygodniu będzie zespół Dead Can Dance. Mówiła Genovefa Zdobądź.

sick man.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: David Blaine to amerykański iluzjonista i kaskader, który w 2006 roku podjął się pobicia rekordów ilości spędzonego czasu pod wodą. Wszyscy odradzali mu tego wyczynu, jednak mężczyzna podjął się wyzwania. 33-latek opuścił się do 2,5-metrowej akrylowej kuli wypełnionej wodą w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku. Blaine wszedł do bańki w spodniach, gumowych butach i specjalnej masce do nurkowania. Lekarze stwierdzili, że już drugiego dnia pojawiły się u niego dowody na niewydolność wątroby. 33-letni iluzjonista cierpiał również na łuszczenie się skóry, ostre bóle stawów i silny ból ucha. Nawet wezwano do konsultacji NASA, ponieważ bańka wodna Blaine'a była podobna do symulatora nieważkości stosowanego przez astronautów. Magik przed podjęciem się wyzwania trenował przez pół roku pod okiem żołnierzy z amerykańskich jednostek specjalnych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kamienne kręgi. Tym razem województwo zachodniopomorskie, okolice miejscowości Pławno. Archeolodzy odkryli tutaj 3 kamienne kręgi i 3 kurhany sprzed około 2000 lat. Jak podkreślają badacze, znalezisko to rzadkość na terenach Polski. Większość podobnych kręgów została na przestrzeni tysiącleci zniszczona, a kamienie powalone lub wtórnie użyte. Odkryty obszar pełnił funkcję cmentarzyska. Funkcjonowało ono między I a III wiekiem naszej ery. Założyli je Goci, czyli wschodniogermański lud pochodzenia skandynawskiego. Odkryte kręgi są tworzone przez głazy, rozstawione w odległości około 3 metrów od siebie i połączone dodatkowo wieńcem z otoczaków. Kamienie wystające z ziemi zostały zauważone w 2014 roku przez leśników pracujących nieopodal. Poinformowali oni o tym archeologów, którzy w 2016 roku zaczęli eksplorację terenu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek i leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spider-Bite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich Dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana kurwa macz, czękuje parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z panem Tadeuszem. Zrozumienie.

niczego nie widzę. Rozdeptuję kota, czarne biedaczysko. Biegnę jak szalony, rozdeptuję wszystko. Wpadam do kałuży, pod

już za miastem. Wpadam na lotnisko. Na lotnisku mokro, na lotnisku ślisko. Lotnisko wojskowe, lecz nie tracę głowy. Niechcący potrącam stacje radarowe. Wpadam na magazyn, taki z dynamitem. Lecę jeszcze szybciej, chcę zdążyć przed świtem. Lecę

nie patrz i nie oddychaj. Czarne krople nocy do ulicy się toczą echem naszych kroków. Masz takie smukłe plecy, chciałbym cię dogonić, chciałbym poczuć wyraźnie zapach twoich perfum.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór, słuchacze drodzy i słuchaczki i osoby słuchające. Przed wami audycja Industrialuza, a dzisiaj prowadzimy ją wspólnie, czyli...
2: Tomasz Jerzy Tumidajewicz.
1: I Tomasz Grochola, który pojechał z misją do Szczecina. Więc tak, dzisiaj nagrywamy przez telefon tak naprawdę, ale chcieliśmy w ten dzień razem być z wami, bo w sumie to taki smutny czas dla polskiego industrialu i noisa niestety nastał. Mianowicie 18 czerwca opuścił scenę już niestety na zawsze nasz znajomy Paweł Kmiecik z zespołu Wieloryb.
2: Powiem wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, że jak Tomasz Jerzy Tumidajewicz dzwoni do mnie o 8 rano, to no, nie odebrałem przez chwilę z premedytacją, ponieważ wiedziałem, że coś się stało, bo to nie jest godzina Tomasza, 8 rano. No ale oczywiście od razu odzwoniłem, bo miałem nadzieję, że muszę mu w czymś pomóc, na przykład, nie wiem, coś z samochodem albo, nie wiem, z czymkolwiek innym, ale nie ze śmiercią Pawła byłoby to związane. I mówi mi, Paweł Kmiecik nie żyje. No ja mówię, jakoś nie dopuszczałem, nie wiem, mój mózg po prostu się zresetował, mówię, ale jaki Paweł? A ty, Tomku, mówisz do mnie wieloryb, no i szok.
1: No ja też byłem zaszokowany i postanowiłem cię zbudzić i cię poinformować, żebym z tą ponurą wieścią nie był sam.
2: Znaczy, zadzwoniłem do Łukasza z Rekwiem, żeby nie, mając nadzieję, że to jest jakiś fake albo cokolwiek innego, niezwiązanego z prawdą, no ale okazało się, że to jest prawda. Została nam po Pawle muzyka i jego wizualne eksperymenty. I ja, ale ja nie byłbym sobą i nie byłaby to audycja Industrialuzy, gdybym nie powiedział czegoś, może nawet czegoś niepoprawnego teraz, ale no powiem, bo tak, bo uważam, że z jednej strony, już nawiązuję do tego, z jednej strony widziałem bardzo, bardzo dużo wpisów, bo nie ma mnie ostatnio na Facebooku, ale w tym momencie chciałem sprawdzić i zobaczyć i widziałem, jak bardzo dużo ludzi wkleja i jakby oddaje hołd Pawłowi, zespołowi Wieloryb. I tak nie wiem, czy mnie to ucieszyło, bo kurczę, jak artysta tego typu, jak Paweł, wydaje jakieś kolejne nagrania, to no to jest, no ktoś tam napisze cicho, szaj i nie ma jakby tych nagrań, nie ma takiego poruszenia. Drodzy słuchacze, czy kurde blade, nie powiem brzydziej, czy ktoś musi umrzeć, żeby cały internet pisał o tym?
1: Przynajmniej nasza bańka. Ja chcę też...
2: Czy jak Paweł wydawał płyty lub będzie wydawał kolejny artysta materiał jakiś, ukazywały się będą jego nagrania, to dopiero po śmierci sobie wszyscy przypomną, że jest taki artysta? Czy to musi dojść do czegoś takiego? Ja myślę, że nie tylko Paweł, ale różni inni artyści grający inną, niepoprawną muzykę zasługują na to, żebyście... Jeśli te dźwięki były wam bliskie i docenialiście to i słyszę i widzę i czytam, że to było dla was, te dźwięki, jego muzyka była ważna, to może warto czasami, jak ktoś coś wydaje, ukazuje się, to warto wspomagać tych artystów, nie tylko wtedy, jak odchodzą.
1: No ja ci powiem też pewną absurdalną sytuację. Nie oznaczałem w ogóle Pawła ani Wieloryba w poście, który opublikowaliśmy na Wallu Audycji, bo nie chciałem tego robić, wiesz, z jakich przyczyn. Po prostu to, że zwracamy na siebie uwagę, a tą jakby okolicznością. Bo miałem pewne obiekcje parę godzin, żeby to zrobić w ogóle. Ale nagle w ogóle stwierdziłem, że wsadzam tego posta i wyobraź sobie, że post o tym po raz pierwszy od dawna zebrał ponad 100 reakcji. A jak były bilety na kabaret Voltaire, to zebrał post o tym, nie wiem, może 10, może mniej, co mnie też dziwi.
2: No dobra, nie zobaczycie już Pawła w akcji. Ci, którzy mieli nadzieję, że kiedykolwiek Robert Suszko z Pawłem Kmiecikiem jeszcze zrobią jakieś wspólne utwory jako wieloryb.
1: Albo jako coś innego.
2: Albo jako coś innego, to też już się nie uda, ale jedno jest pewne, że ja później jakoś tam od czasu do czasu puszczaliśmy jego nowe nagrania. Ta płyta, z której za chwilę zaprezentujemy ten utwór, no naprawdę bardzo dobry numer, to jest jakby takie, teraz go odczytuję po śmierci Pawła jakby inaczej, jakby to było wręcz pożegnanie, jeśli chodzi o ten utwór, oczywiście, że to jest tylko i wyłącznie to, pasuje jakby do tej sytuacji, która się teraz stała, a nie, że Paweł się tym utworem żegnał, ale naprawdę numer jest mocny, inny trochę niż te jego poprzednie dokonania.
1: Cieszy mnie, że cały czas szukał i szukał i szukał, choć nieraz znalazł. No i ciekaw jestem rzeczom, które jeszcze się ukażą, bo wiemy, że się ukażą.
2: To wszystko zależy, czy ja nie wiem, nie pytałem w sumie Łukasza, bo mieli wydać wspólnie jego najnowszy album, ale nie pytałem, czy on już jest wysłany do Łukasza, czy miał być wysłany, czy jest skończony, ale to myślę, że porozmawiamy w przyszłym tygodniu z Łukaszem i z innymi ludźmi. Bo się okazuje, że ta muzyka Pawła i ten industrial gdzieś tam wśród naszych znajomych i nie tylko naszych znajomych i słuchaczy, jednak gdzieś przy takich okazjach smutnych gdzieś siedzi i gdzieś ludzie wspominają i oddziaływuje ta muzyka na nich. Może warto ją. My z premedytacją, nie poddając się, te dźwięki prezentujemy wam, ponieważ je lubimy, one są jakby już w nas. My po prostu co jakiś czas szukamy, ja mówię za ciebie też, ale no już nieraz rozmawialiśmy w swoim życiu i szukamy tego wszystkiego, jakichś nowości, ale do nas wraca ta muzyka i ona jest z nami na co dzień, więc my naturalnie ją prezentujemy.
1: To prawda, ale weź też jeszcze pod uwagę, że w tym momencie nie obcujemy z kimś, kogo znaliśmy tylko i wyłącznie z głośników, tylko też z człowiekiem, z którym nasze ścieżki niejednokrotnie się przecięły.
2: No tak, ja to mam taką malutką satysfakcję. Pamiętam, jak Igor Kurowski i Tomek z SPV Poland, jak przyjechałem na promocję Deus Ex Machina i mówi, taki zespół nam tutaj wysłał nagrania, powiedz, co o tym sądzisz. No i ja mówię, no to puśćcie. Nie był to jakiś wielki sprzęt, ale jakiś dobry, tylko jakiś taki magnetofon. Wieloryb się nazywa. Ja mówię, no dopuszczajcie. No i puszczamy. Tam były 4 nagrania. Ja mówię, ale na czym wy się zastanawiacie? Trzeba natychmiast wydać. Mówisz? Ja mówię, no kurde, natychmiast. Kurde, jazda bez trzymanki, świetnie. Chłopaki grają, no po prostu, no wydajcie to. No i później tam Tomek do mnie dzwonił, mówi, mają materiał, nie tylko te cztery numery, wydajemy. Ja mówię, no to będzie super, kolejna grupa, którą możecie prezentować. Później spotkaliśmy się na różnych koncertach, między innymi w Jarocinie, we Wrocławiu, gdzieś tam, no a później ich drogi się rozeszły, no ale została muzyka, ale powiem ci, że ja nadal naprawdę szanuję tą ich pierwszą płytę. No kurczę, szkoda, że druga już była troszkę inna i że oni gdzieś, no ale to artyści poszukują, artyści gdzieś tam się nie ze sobą nie zgadzają, potem ich drogi się rozeszły, ale jest kilka naprawdę niezłych numerów i Wieloryb to jest kolejny zespół. Ja będę mówił zespół, bo tak się wszystko zaczęło. Potem Paweł ciągnął to z różnymi ludźmi albo sam, ale nie poddawał się. I powiem tylko jedno. Między innymi ten numer, który za chwilę zabrzmi, prawda? Że kurczę, jak to było? Cudze chwalicie, a swojego nie znacie. No, że tak naprawdę, gdyby ten zespół był, nie wiem, z Belgii, z Holandii, z Niemiec, z Ameryki, niby wszystko jest otwarte, ale gdyby ten zespół, te nagrania Pawła były poparte odpowiednią promocją na całym świecie, to kurde, mogłoby to pokazać, że muzyka nie zna granic i dobrze, Tomek, wiesz, że tak naprawdę większość w tak zwanym ABM-ie zachodnich rzeczy jest dużo gorsza niż ten numer na przykład, który za chwilę zaprezentujemy.
1: No to na pewno, no wiesz, ja też mam w głowie wspomnienie, jak swego czasu współpracowaliśmy i nawet okrutnie darłem mordę w ogóle jako frontowy wokalista Wieloryba lat temu 16. No jakoś w dziwny
2: sposób. Nie ma nigdzie nagrania jakiegoś.
1: Ależ jest cały koncert z Antonina z klubu Szperek z festiwalu Defibrylator można znaleźć na YouTubie.
2: Ale nie nagraliście nic takiego, że w studiu tam zmiksowane.
1: Nie, to była działalność performerska.
2: A.
1: No ale wiesz, było nie było, była. A propos tego utworu, który puścimy, to zrobimy pewną, jakby to powiedzieć, manipulację. Mianowicie zagramy go od środka.
2: Zagramy go od środka. I
1: a początek będzie na końcu.
2: W sumie to nie wiemy. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy Paweł był naszym rówieśnikiem, czy był młodszy, czy troszkę starszy. Ale wiem na pewno i wiemy na pewno, kiedy odszedł. I teraz puśćmy ten utwór.
1: Dokładnie tak robimy.

better. Because they're afraid to say, this is it.

die, or you shut up. And somehow, you make it to the next morning.

0: No i tak to późny wieloryb brzmiał. Piszcie, czy wam się podoba, jak reagują te osoby, które w ogóle nie kumały, że jest taki artysta w Polsce, bo pewnie trochę tych osób jest. Tak myślę przynajmniej.
1: No myślę, że jeśli chodzi o całą Polskę, to więcej niż mniej. Ale...
0: No tak, ale też wśród naszych słuchaczy może być tak, że niektórzy nigdy nie zetknęli się z muzyką wieloryba.
1: No, to najwyższy czas i pora się zetknąć.
0: A tak a propos wydarzeń, które wygasają, to tutaj muszę powiedzieć o jednej sprawie, która dość poważnie mnie bulwersuje. Mianowicie w tym roku, i oczywiście weźmiemy patronat artystyczny nad tym jak najbardziej, jest ostatni Industry Fest w Rybniku. I to nie w kopalni, co mi się strasznie nie podoba.
1: No ale my wiemy dobrze, że tam się stały jakieś dziwne rzeczy i pomysłodawca już chyba nie współpracuje, nie pracuje z kopalnią, nie współpracuje z kopalnią i...
0: Albo nie pracuje w tymże Domu Kultury.
1: No więc nie wiem, może czas, jeśli już zrobił tyle edycji, to może czas spróbować w innym mieście. Może czas nie płakać, tylko połączyć siły. Ja cały czas powtarzam, w kupie siła. I no może kurczę, no nie wiem, nie chcę tutaj na antenie Radia Zamek Nadaje namawiać na różne ruchy, ale jeśli nie to miasto, to może inne miasto. Ja wiem tylko jedno, drodzy słuchacze, że Rybnik i okolice Rybnika do końca nie nadają się, nie wiem dlaczego, ale jest jakiś fatum nad tym miastem, ponieważ kiedyś pewien człowiek, ja nie pamiętam, może ty będziesz wiedział, kto to organizował, zaprosił, byłem tam na tym koncercie, grało między innymi 1984 i Das Ich, a na drugi dzień Laibach. Był wynajęty stadion, sprzęt.
0: Wiesz co, ja nie pamiętam.
1: Było bardzo, bardzo mało, ale aż tak mało ludzi, że myślę, mam nadzieję, że ten człowiek, który był organizatorem, spłacił te zespoły i wyszedł z tego jakoś.
0: No albo wziął i po prostu uciekł do RPA i ma święty spokój od Rybnika.
1: Wiesz, no nie wiem. Wiesz, RPA miałby święty spokój. Może gdyby Musk go wspomagał.
0: Wiesz, ja ci powiem jedno. Myślę, że przez tę robotę dobrą, którą Mastermind Home Industry Fest robił, nie? To być może powinniśmy zadzwonić do kolegów, którzy tam grali i taki miły gest zrobić na koniec dla tego festiwalu, żeby zrobić jakiś plakat, podpisać się i mu wręczyć, żeby miał jakąś tam pamiątkę po tym, że robił znakomitą robotę.
1: Nie wiem, niech może słucha, może go znaczymy, niech się odezwie. Nie wiem, no grałem tam dwa razy. Wspaniałe miejsce, zaangażowany człowiek, no który, wiadomo, no niesamowite miejsce, jeśli chodzi o takie, tam wszystko pasowało, ta muzyka niesamowicie odpowiednio pasowała do tego miejsca, tak? To właśnie w takich miejscach powinny być industrialne festiwale.
0: No wiesz,
1: no, ale
0: ja...
1: Głową, Tomek, głową, drodzy słuchacze, głową muru nie przebijesz. Jeśli nie masz poparcia od władz miasta, kopalni, szefów, nie wiem, kogoś tam. Słuchaj, dobrze wiemy, że zrozumienie tej muzyki i tych zespołów, które tam grały, przez władze miasta lub, nie wiem, dyrektora kopalni, to kompletnie się nie ma. Przecież dobrze wiemy, że na tych stanowiskach to nie są ludzie otwarci.
0: Znaczy,
1: to nie są ludzie...
0: Tomku, ja tylko nadmienię dla słuchaczy, którzy nigdy tam nie byli, że my mówimy o tym kopalnia, ale tak naprawdę jest to nieaktywna kopalnia, która została przekształcona w ośrodek kultury. Kultury i mechaniki, jest ona na pewno na tym szlaku obiektów przemysłowych, gdyż tam jest taka unikalna maszyna parowa, która obsługiwała ten cały szyb. To warto było powiedzieć, nieprawdaż?
1: Bo jeszcze, no pewnie, oczywiście, że tak.
0: Bo jeszcze ktoś mógłby pomyśleć, że kopalnia to faktycznie kopalnia, która fedruje węgiel.
1: No, najgorsze jest to, że niedługo te kopalnie w większości zostaną zamknięte. I jeśli się przerodzą w coś takiego i ludzie dzięki temu będą mieli pracę, ale jacyś otwarci ludzie będą zarządzać tym i będą pozyskiwać jakieś pieniądze, żeby można było to nadal robić w takich niesamowitych miejscach. No bo umówmy się, jeśli jakaś gwiazdeczka pop gra w takim miejscu, to nie oddziaływuje to tak, jakby mogło zagrać na przykład ministry czy wspomniany wieloryb.
0: Ja rozumiem, tylko widzisz, tutaj trzeba byłoby ludziom jakąś szuflą rozum do głowy w ogóle wsypywać. Bo
1: nie, Tomek,
0: ten prosty polski lud, to on tylko by się nażarł w tym, przynajmniej jak patrzeć na ten rok, nażarłby się kiełbasami z Kolima, z Żabki i słuchał polskiego króla Latino, czyli największego tandeciarza.
1: No i nic nie zmienisz. Musiałoby Radio Zamek Nadaje mieć zasięgi niesamowite, żeby nasza muzyka, którą prezentujemy różnych artystów.
0: Ale wiesz, tutaj z kolei,
1: tutaj z kolei
0: cofamy się do pewnego pomysłu, który kiedyś miałem, żeby te wszystkie radia drobne zrobiły jakiś holding i po prostu w ogóle zarzucały treściami. Wiesz, no, my tak naprawdę w trzech miejscach jesteśmy odbieralni.
1: No rozmawialiśmy kiedyś o tym, no może się to kiedyś stanie, ale nie wiem, czy dożyjemy. No.
0: Wypluj te słowa, dożyjemy na pewno. Może internet nie dożyje do tego czasu.
1: A, to wszystko możliwe. Myślę, że czas na kolejny utwór.
0: Tak, to będzie kolejny utwór naszego zmarłego kolegi. Zaraz on się wylosuje. O, już mam, Antysymetria. A potem zmienimy tematykę, dlatego że prawdziwa audycja tributowa dla Pawła będzie za tydzień.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko powiem jedno. Coraz mniej ludzi będzie robiło taką muzykę, ale nie tylko dlatego, że ich nie interesuje robienie takiej muzyki, tylko dlatego, że coraz więcej ludzi będzie odchodziło. Co prawda miałeś to szczęście, ja nie mogłem jechać, no cóż, tak się zdarzyło, chociaż dziękujemy festiwalowi, że dostaliśmy akredytację i że mogłeś zobaczyć Kabaret Voltaire.
0: Znaczy, ja
1: zazdroszczę
0: też
1: ci, cholernie.
0: Wiesz,
1: chyba nigdy, Tomek, nigdy nie zazdrościłem ci, chociaż załatwiliśmy sobie tą akredytację, ale no nie mogłem sam dobrze, wiesz, jechać.
0: Tomaszu, ja w każdym razie, to, że mieliśmy akredytację, to jedno, ale ja chcę bardzo podziękować, że wreszcie jakiś podmiot, z którym współpracujemy, dał też możliwość wygrania u nas wejściówek.
1: No oczywiście, że tak, ale nawiązując do tego, to tego koncertu ci zazdroszczę i chwała bohaterom i chwała Malinderowi, że dożył takiego wieku, że jeszcze mógł reaktywować Kabaret Voltaire i zagrać w Warszawie.
0: Ja mam
1: posłuchajmy utworu.
0: Czekaj.
1: No.
0: Najpierw posłuchamy Wieloryba. Ja chcę ci jeszcze coś powiedzieć. Ja napiszę oficjalnego maila z audycji do Kabaret Voltaire, żeby Kabaret Voltaire zaprosił audycję na ich ostatni koncert faktycznie w Sheffield i polećmy tam i zobaczmy...
1: A kiedy ten koncert jest?
0: 25 lub 26 października, nie pamiętam w tej chwili. Ale to będzie jeszcze, to będzie najbardziej wypasiony ich event, bo zapewne będą jeszcze wystawy różne.
1: Dobrze, to posłuchajmy.
0: No to antysymetria, potem wracamy do tematu Kabaret Voltaire.

0: To był ostatni raz dzisiaj. Paweł Kmiecik Wieloryb, Paweł Wielorybski, bo też był jako Paweł Wielorybski znany. Ja się go zawsze pytałem tak: Paweł, a jak to jest, czy ta nazwa ci nie przeszkadza w ogóle w Europie? Bo on tam troszeczkę miał tych kontaktów w Europie. On powiedział, wiesz co powiedział?
1: No, myślę, że to co powiedział tobie, to co mnie, ale powiedz.
0: Że jemu nie przeszkadza, że oni nie potrafią wymówić wieloryb i mówią Wieloryb.
1: Słuchaj, mówią Iga Świątek i Maja Chwalińska, to i wieloryb powiedzą.
0: Nie, no, mówili to Wieloryb.
1: No i dobrze.
0: Dobra,
1: to
0: no
1: nie
0: to...
1: jest kwestia nazwy. Naprawdę, to nie jest kwestia nazwy.
0: No dokładnie tak.
1: To jest
0: no...
1: kwestia, myślę, że to jest nasza kwestia, Polaków. Że nie potrafimy docenić siebie, tylko wow, żyjemy jakąś polityką, kłócimy się, jesteśmy skłóceni, odbieramy ordery, nie potrafimy z nikim innym rozmawiać, myśląc, że jesteśmy pępkiem świata. Tak naprawdę nie jest.
0: No tak naprawdę to jest Polacy, to ja ich znam jako bardzo sympatyczny naród. Ja naprawdę nie wiem, kto takie głupoty popierdala w tym internecie. Nie wiem, mówi się, że generalnie, dajmy na to, Podlasie to jest takie ciemne, mówi się o tym, że Podkarpacie to też same takie łory, tępe. Ja tam w ogóle podróżowałem tu i ówdzie po tym kraju. W ogóle to jest moja ostatnia pasja, to jest podróżowanie po Polsce w ogóle, żeby było ciekawie. I powiem ci, że wszędzie taki normalny człowiek, statystyczny człowiek żyjący, to jest prywatnie całkiem sympatyczny. W ogóle nie udało mi się spotkać nigdy takiego prawdziwego chuja z internetu.
1: Tomku, ale jeśli... Tomku, drogi Tomku, jeśli...
0: Tak?
1: Uderzyłeś pięścią w stół. Z internetu. Tylko najgorsze, co jest teraz, że te twory z internetu oddziaływują na różnych innych ludzi, którzy nie wiedzą, co się z nimi dzieje. To jest jak na zasadzie prania mózgów w sekcie. I ta banda debili w różnej, w jakiejś tam telewizji, nie chcę wymieniać specjalnie nazwy, bo...
0: Ale to chyba...
1: Często, ale po co? Często jest tak, że się wymienia nazwy i pisze się o jakiejś tam osobie, robiąc mu reklamę. Ja nie chcę nawet wspominać naprawdę tym nie tylko starszym ludziom,

0: ludziom, ale też młodym ludziom ryją, jak to się mówi, beret. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ja naprawdę nie spodziewałem się, może tak długo żyję, dlatego się nie spodziewałem, że dożyję takich chwil, że będę patrzył na nasz kraj i na ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy mają coś do powiedzenia, ponieważ ludzie ich wybrali, takich turbodebili, którzy będą w taki sposób niszczyli ludzi w tym kraju. Wiem, że to są mocne słowa i może się nie zgadzacie ze mną teraz, ale to jest naprawdę... Nie chciałem uderzać w taki
1: dobra,
0: ton.
1: Dobra, to ja też w tym momencie troszeczkę pojadę tym tonem. Patrz, jaki jest paradoks. Ludzie, którzy dbają o ten kraj, dbają o gospodarkę, dbają o to, żeby nie widzieli Polaków jako pastuchów. Wiesz, jak są nazywani.
0: Ale ja nie chciałem uderzać w ten ton, żeby porównywać, kto jest jaki, kto ten.
1: Poczekaj. Są nazywani lewactwem. Tak. A ci z kolei...
0: Czyli ty i ja.
1: A ci z kolei prawicowcy, tacy Bóg, honor, ojczyzna, tak naprawdę okazują się tylko i wyłącznie pachołkami Kremla.
0: Tomku, jaki Bóg i honor, jaka ojczyzna. Przecież tylko interes. Tylko i wyłącznie swoje koryto. Po prostu wódka i kiełbasa, jak to śpiewało 1984. Czy możemy puścić ten utwór Wódka i kiełbasa?
1: Wiesz co, zobaczę, czy mam go w ogóle...
0: Czy możemy puścić na przykład pod rząd Wódkę i kiełbasę i Aurory... utwór Polska? Myślę, że ja wiem, że najpierw rozmawialiśmy o fajnym artyście, który odszedł od nas i który myślę, że robił też taką muzykę i takie teksty nam serwował, dlatego, że miał dosyć tego, co go otaczało.
1: Znaczy, mogę ci powiedzieć, że utworu Wódka i kiełbasa nie mogę...
0: Masz na płycie. Przecież masz tą płytę chyba.
1: Mam tą płytę, ale te moje płyty są u rodziców, a rodzice są w jastarni.
0: O, też będę.
1: Jastarnia super jest i w ogóle ja im zazdroszczę. W każdym razie... O, ja mam taki...
0: Chwała bohaterom, że pojechali do jastarni. Uwielbiam to miejsce.
1: Wiesz co, to ja mam taką propozycję. W tym momencie szukam Welcome to Poland Asshole i Maybacha Wojna, bo to w sumie Maybach Wojna to jest jakiś mój projekt z wokalistą Aurory Romkiem, który tak naprawdę opowiada o tym, co się dzieje, jest bardziej aktualny jak Polska. Choć mniej znany. Co ty na to?
0: Dajesz.

I'm here.

Asteruja. Dini. Wojna. Ogień prawny.

0: I tak, to były nasze enuncjacje na temat Polski. Właśnie, mój drogi, bo ty w tym momencie też jesteś jakby korespondentem specjalnym Industrialuzy w mieście Sztettin, czyli w mieście, które nigdy nie było polskie do 1945 roku. Opowiedz, jak to wygląda teraz.
1: Hi. Nie wiem, co ci mam powiedzieć. Nie wiem, drodzy słuchacze, co mam powiedzieć. Ja kiedyś byłem tutaj, nie wiem, 16 lat temu grałem koncert i grałem 3 razy w Szczecinie. Za każdym razem coraz bardziej mi się podobało to miasto. To miasto ma wielki, niesamowity potencjał. To miasto jest piękne, moim zdaniem. Architektura jest niesamowita. Część miasta jest pięknie wyremontowana, ekspozycja jest niesamowita, ale z drugiej strony jest to miasto, jest część tego miasta, bo chodzimy sobie po nim, tu gdzie jesteśmy na ulicy Janosik, tak, nie mylę się, Janosik, i okolice Janosika i parku, który jest obok, te okolice są takie podupadłe trochę. Ja jestem z dzieckiem tutaj w Szczecinie i nie mogę się tak... No jakbyśmy razem byli, a nie ja z Borysem, to byśmy się mogli tam trochę w zakamarki wgłębić, prawda? I teraz mi dałeś taki pomysł, że od czasu do czasu chyba powinniśmy sobie razem z Industrializą pojechać i zagłębić się w pewien temat wcześniej i zgłębić temat tak na żywo.
0: Dokładnie, ponieważ... dokładnie tak, Tomaszu, ja się
1: widzę to,
0: zgadzam.
1: Jeszcze ci powiem, że poczytałem troszeczkę i wiem, że to miasto... jest coraz mniej ludzi w tym mieście, szczególnie młodych. I nie wiem, co będzie za ileś tam lat, ale naprawdę gdzieś na, nie tak na peryferiach i obrzeżach w sumie tego miasta, widać, że coraz bardziej potrzebuje odświeżenia. Ale nie odświeżenia takiego tylko wizualnego i fasady, tylko takiego kapitalnego remontu. I drodzy Państwo, jest kilka takich miast, które ostatnio widziałem i nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Wiemy, Tomku, dobrze, że na przykład w Ameryce są miasta, które wymarły, ponieważ skończył się tam jakiś tam biznes.
0: To prawda.
1: Fabryki samochodów się wyprowadziły i zamknęły.
0: Mój drogi, poczekaj. Detroit po iluś latach bankructwa zaczyna wychodzić na prostą, więc to też nie jest tak
1: ale
0: do końca.
1: Ale tutaj to miasto nie zbankrutowało, stocznia i to wszystko wokół, cała infrastruktura. Może przynosić dla tego miasta wielkie, niesamowicie finansowo dobre korzyści i dobra, powiem krótko. W tym kraju w ogóle brakuje ojca i dobrego
0: syna,
1: przedsiębiorcy,
0: i ducha,
1: syna.
0: I ducha.
1: I najgorsze jest to, i tu mówię, tak sobie mówię głośno, to nic nie da oczywiście, wiem o tym, ale tu brakuje porozumienia i w to miasto moim zdaniem idealnie pokazuje, jaki jest ten kraj. Brakuje porozumienia, inwestycji i brakuje porozumienia, nie inwestycji nawet, co ja gadam, brakuje porozumienia i to jest totalny przykład, że w pewnym momencie w tym mieście się coś działo. I nagle, 16 lat temu choćby, i nagle teraz zaczyna, oczywiście znowu skacze tak, że, bo sobie przypominam, że część kamienic jest wyremontowana, ale jest bardzo dużo opuszczonych budynków.
0: A jaka jest cena za metr?
1: Nie wiem, pięknych willi. Tomek, to co lubisz i ja lubię, niesamowicie piękne domy, opuszczone.
0: Wiesz co, ja dawno nie byłem w Szczecinie i to naprawdę dawno, bo ja podejrzewam, że ostatni raz w Szczecinie, z tego co pamiętam, byłem jeszcze z rodzicami w roku 82, a to naprawdę dawno temu było.
1: Tomku, to było w innym stuleciu.
0: Oczywiście, że w innym stuleciu, natomiast jak potem byłem w Bristolu, to gdzieś ten Szczecin, bo z tego co pamiętam, on jest lekko pagórkowaty.
1: Jest, jest.
0: To on mi się bardzo
1: pokazałem
0: z Bristolem kojarzył.
1: Z czym?
0: Z Bristolem.
1: A mi się dzisiaj skojarzył trochę z San Francisco i pokazywałem Borysowi.
0: Mój drogi, tak a propos skojarzeń z San Francisco, też są one uzasadnione, bo tam też jeździ tramwaj.
1: I teraz, no tak.
0: I teraz wyobraź sobie, w 67 roku, 7 grudnia, miała miejsce o 6:35 rano największa katastrofa tramwajowa w Polsce.
1: W Szczecinie, tak?
0: Tak, tak. Zginęło 15 osób, ranni to 142 osoby. Za dużo ludzi wsiadło, a tam jest taka linia, która z góry na dół idzie, jeszcze ma trzy zakręty. I tutaj w ogóle też mam do ciebie prośbę, żebyś, jeżeli oczywiście będziecie mieli czas jakiś taki, żeby pojeździć na tych rowerach po Szczecinie, to żeby się udać na ulicę Wyszaka, tam jest kąt pochyłu 5 stopni i tam w ogóle te tramwaje spadły. I to po prostu była jedna z większych katastrof komunikacyjnych PRL-u.
1: Ale chyba nie tylko PRL-u, to chyba w ogóle było tak na świecie.
0: W historii Polski na pewno, natomiast jeżeli chodzi o świat, to nie mam pojęcia, bo różne rzeczy...
1: Pierwszy raz, powiem ci szczerze, słyszę o katastrofie takiej totalnej, jeśli chodzi o tramwajową katastrofę, że tak dużo ludzi zginęło i jest rannych. I kurczę, no spróbuję porobić zdjęcia.
0: Słuchaj, w ogóle, co najbardziej ponure w tej sytuacji? Jak zaczęli dźwigami podnosić wrak tramwaju, to jeszcze się urwał i spadł na grupę rannych i parę osób zabił.
1: O Jezus, rocznica tramwajowej, właśnie widzę katastrofy na ulicy Wyszczaka. Tak. To były te stare tramwaje jeszcze.
0: Znaczy pierwszy to był Konstal 4N, dwa były po niemieckie. Natomiast Komisja Ministerstwa Gospodarki Komunalnej na czele z panem wiceministrem Jerzym Majewskim orzekła, że do katastrofy doprowadziła awaria układu hamulca elektrodynamicznego. Ponoć się silnik przegrzał i obwody się w nastawniku przepaliły, ale w następstwie tej katastrofy zakazano tworzenia trójskładów tamże, bo w Krakowie to... Nie, w Krakowie też nie jeździły. Co najwyżej te stare, kanciaste tramwajki to jeździły podwójne.
1: Tak.
0: No ale to po prostu właśnie... Szczecin zawsze mnie się będzie kojarzył raz z wałami Chrobrego, a dwa właśnie z tą katastrofą.
1: Słuchajcie, drodzy słuchacze, kończymy. Dzisiaj na tyle, bo już jest tyle dziwnych tematów i ta audycja nie jest oczywiście, nie każda audycja jest rozbawiająca was do łez. I no cóż, jesteśmy tylko ludźmi i mamy różne klimaty i nie chcemy was dołować, ale z drugiej strony no nie możemy udawać tylko i wyłącznie śmieszków i rozweselać was. Dzisiejsza audycja jest taka między innymi dlatego, że Pawła już nie ma wśród nas.
0: No tak, jest taka bardzo egzystencjalna.
1: Jak Tomek zadzwoni do mnie o 8 rano następnym razem, to nie wiem, co mu. To, To na pewno będę wiedział, że coś jest nie tak, bo Tomek Jerzy nie dzwoni wcześniej niż o 8 rano. Chyba, że się ze mną umawia, że będziemy się dzwaniać o tej godzinie.
0: No tak, ja do ciebie dzwonię.
1: Ja ci dziękuję bardzo za tą audycję. Ponieważ szczerze mówiąc, to chciałem, żeby właśnie w takim tonie ta audycja była i żebyśmy nie zeszli, żebyśmy nie zapomnieli i nie próbowali odreagować w inny sposób. Chciałem, żeby to było. Brakuje nam już bardzo dużo ludzi grających dobrą muzę i między innymi Paweł zasilił ten band tam gdzieś we wszechświecie.
0: No to już jest big band, mój drogi.
1: Powiem ci jeszcze jedno. Słuchałem tego utworu, którym zaczęliśmy rozmowę o Pawle i przełączył mi się... Słuchałem na Tidalu.
0: No.
1: I nie wiem, jakim cudem przełączył mi się nagle następny numer, coś tam klikałem, nie wiem, jechałem samochodem i nagle zagrało po tym utworze Pawła, zagrało Tape of Negative. Skończmy tym numerem Tape of Negative audycję. Nie wiem, coś dziwnego się stało. No kurde, po wielorybie zagrało Tape of Negative.
0: Znaczy ja powiem tak. My się na tę chwilę żegnamy i wracamy za tydzień z audycją bardziej o Pawle. Natomiast jeszcze tutaj troszeczkę treści będzie. Natomiast ja się dzisiaj z tobą już żegnam jako ze specjalnym korespondentem i namiestnikiem na Szczecin. Bo tak to wygląda.
1: Drogi Szczecinie, przyjedziemy do ciebie tutaj z Industrializą.
0: To wszystko zależy też od naszych słuchaczy, którzy mogą zawsze te nasze wycieczki wspomóc na Buy Coffee tu.
1: Nie, Tomeczku, to tylko zależy od nas. A drogich słuchaczy, pozdrawiamy. Chcę, żebyśmy zagrali ten niesamowicie przepiękny utwór Tape of Negative.
0: No to tymczasem trzymaj się, a jeszcze wracam do słuchaczy po utworze.

Kurczę, no jednak okazało się, że z rozmówcą przygotujemy tę rozmowę na następny tydzień, więc ja tylko zasygnalizuję utworem temat rozmowy, bo będziemy wspominać koncert Cabaret Voltaire. W każdym razie, trzymajcie się i pa, pa.

0: Jeszcze nie.
1: Co? Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie teraz. Nie teraz.
1: A kiedy?
0: A co kiedy?
1: Idiotka!
0: O, proszę, proszę.
1: Ty! Ty!
0: Ja?

0: To wiem.
1: Kończmy
0: już zabawę. Kończmy ją! Słyszysz?
1: W porządku. Na trzy. Dobra.
0: Dobra.
1: Raz.
0: Słowo?

0: To już?
1: Nie.
0: Ty! Ty!
1: A ty kto? Harcerz? Zawsze dotrzymywałeś słowa? Zawsze? A jak umówiłeś się ze swoim ojcem, że o 4 odbierzesz od niego swojego syna i twój ojciec jechał z twoim synem przez całe miasto na miejsce spotkania i do 5:30 stał w deszczu i czekał? A ciebie nie było, bo poszedłeś na wódkę i po kolejnej lufie zmieniłeś zdanie. To co? Twój ojciec z twoim synem i ciężkim przeziębieniem wrócił do domu, a potem przez 2 lata się do ciebie nie odzywał. Pamiętasz? A jak umawiałeś się, że odbierzesz syna z przedszkola i zamiast tego dawałeś w palnik i czekaj, tatka latka. To co? Albo jak 1000 razy obiecywałeś, że już nigdy, że się zmienisz. Pamiętasz, harcerzyku?
0: Nie. Obiecywałem.
1: Może nie ty, może kto inny. To nie jest ważne. Ja chcę cię tylko zaznajomić z regulaminem. Wszystko, co tam, ma tu swoje konsekwencje. Rozumiesz? Tu. I teraz.
0: Daj mi spokój.
1: Tak od razu? Rachciach i pokrzyku?
0: Daj mi spokój!
1: Chciałbyś.
0: Spokój!
1: Każdy by chciał.
0: Nic mnie to nie obchodzi! Słyszysz?
1: Nic!
0: Nic!
1: I bardzo dobrze, że nic! Nigdy cię nie obchodziło! To dlaczego teraz miałoby cię obchodzić? Zgadza się? Zgadza się?
0: Odejdź!
1: To ty do mnie przyszedłeś. Ty.
0: Mamo!
2: Popatrz, jaki ładny schab kupiłem.
1: Pamiętasz? Po śmierci ojca raz na jakiś czas przyjeżdżałeś do matki, żeby wyrwać od niej pieniądze. Oficjalnie. Bo jak ojciec żył, to niezręcznie. I by się bała dać. Tak? Wyciągałeś z siatki mięso i mówiłeś, ile kosztowało. Zawsze 2 razy więcej. A ona zawsze ci dawała na ten schab. I się zawsze cieszyła, że ma takiego obrotnego syna, że takie ładne mięso kupił. I że syn taki wykształcony. I w ogóle taki dobry. I że na konferencje jeździ. I znajomych ma takich, że ohohohoho. I sąsiadkom opowiadała, że tu i tam tylko pomnik postawić synkowi. Taki dobry. Taki. I pieniążki dawała schorowana kobieta. Pamiętasz? Kłamałeś jej w żywe oczy, że na wczasy z rodziną do ośrodka i że książki synkowi do szkoły trzeba kupić. I potem... Kierunek Bar Kosmos albo Spożywczak i w gaz. I tak w kółko, pamiętasz, synku, syneczku.
0: Mamo.
1: Tak, synek dobry, tylko wszyscy dookoła źli. Pamiętasz? Tak mówiła. Pamiętasz?
0: Nie!
1: Może to ty, może nie ty, może to nie twoja historia. A wiesz co? Jak ci się tak przyglądam... Wyglądasz identycznie jak ta twoja, nie twoja matka. Wypisz, wymaluj. Jak wtedy, kiedy umierała na raka, a ty się miałeś nią opiekować. Przeprowadziłeś się do niej i do domu, w którym spędziłeś pół życia. Miałeś ją karmić, myć. Miałeś być przy niej. A ty co? Zamykałeś się w drugim pokoju i ciągnąłeś wino z gwinta. A potem krzyczałeś na nią, że ci głowę zawraca swoimi jękami. A ona patrzyła jak ukochany synek. Już bez żadnych zahamowań odgrywa przed nią spektakl swojej prawdziwej codzienności. Patrzyła na ukrywaną przez lata prawdę. I dzień po dniu z jej twarzy znikał grymas bólu, a pojawiała się

0: Daj mi spokój!
1: Ale wiesz, jedno jest ciekawe. Nie była to złość na ciebie. Nie była to nienawiść w twoją stronę.
0: Już nie chcę. Wystarczy.
2: Mamo! Teraz mamo!
3: Chciałbyś. Każdy by chciał.
0: Nie dręcz mnie. Zostaw.
3: Już!
1: Za późno. Teraz już jest za późno. Macie całe życie. A potem okazuje się, że jest za późno. Myślicie, że łąki, kolory i miło i przyjemnie. Sen, ukojenie. Nie ma lekko. Trzeba być całością. A nie tylko deklarowanymi fragmentami. Całością! I wtedy łąki i kolory. Rozumiesz?
0: Czego ty jeszcze ode mnie chcesz?
2: Niczego. Niczego.
0: Boże!
1: Boże? Mamo? Tak nagle? Co za pomysły? Bo chodzicie co niedziela do kościoła i modlicie się? A potem wracacie do domu i przez cały tydzień nienawidzicie, zdradzacie, oszukujecie, a potem znowu by była niedziela? Moralność na kółkach? Jak ruchoma scenografia. Tam, gdzie pasuje, to ją postawimy. No co ty, synku? Dziecko jesteś?
0: Nie, chodziłem do kościoła.
1: Chodziłeś, nie chodziłeś. Wszystko jedno. Zapoznaję cię z regulaminem. Po prostu.
0: Po co?
1: Żebyś wiedział. Zawsze to lepiej wiedzieć niż nie. To chyba jasne. Bo jak się wie, to nie ma się potem co dziwić. Podobno.
0: Wiem!
1: A to przepraszam. Skoro pan wie, to co teraz?
0: Chcę odejść.
1: Idź.
0: Dokąd?
1: To już jest twoja sprawa.
0: Poczekaj. Nie odchodź.
2: Jestem.
0: Zabierz mnie.

0: Tato. Tato.
1: Nie budź go. Nie spał całą noc.
0: Poprawię mu poduszkę.
2: Już, już, już, już.
0: Co powiedział lekarz?
1: To samo.
0: Żadnych szans?
1: Dlatego go wypisali ze szpitala.
0: Gdyby wcześniej zrobił badania.
1: Daj spokój.
0: Tysiąc razy mu mówiłem, ale nie słuchał, jak zawsze. Przecież nie mogłem go związać i na siłę zawieźć do lekarza, gdyby...
1: Znasz go. Nie mogłeś nic zrobić.
0: Wcale go nie znam.
1: Uspokój się, usiądź.
0: Wie?
1: Nie musiałam mówić. Nie chcę nic jeść. Krzyczy.
0: Zawsze krzyczał.
1: Nie zawsze.
0: Odkąd pamiętam, zawsze krzyczał. Albo w ogóle się nie odzywał, przynajmniej do mnie.
1: Bardzo cię kochał.
0: Wiem, wiem. To. Jego ojciec też go kochał. I też z nim prawie wcale nie rozmawiał.
1: Nie tolerował jego picia.
0: Ty tolerowałaś.
1: A miałam inne wyjście.
0: Trzeba było odejść.
1: To nie takie proste.
0: Jasne.
1: O czym myślisz?
0: Zobacz, jak to się wszystko kończy. Siedzę w pokoju, w którym zamknięte było całe moje dzieciństwo. Moje wyobrażenia, moja szkoła. Moje wtedy całe życie. Na łóżku, które kiedyś było moje, leży mój ojciec. Ja siedzę przy biurku, które też kiedyś było moje, w którym zamknięte były moje wszystkie skarby i marzenia. Siedzę i tak naprawdę zastanawiam się, co ja tutaj robię, mamo. Co ja tutaj robię? Przecież tak naprawdę nie powinno mnie tu być. Bo nie dostałem od niego nic, rozumiesz? Nic! Powiedz! Co ja tutaj robię? Z jakiego powodu tutaj jestem?
1: To twój ojciec.
0: Ojciec. Tatuś. A z drugiej strony nie mogę inaczej. Nie potrafię. I to jest sprawiedliwe? Dla kogo? I dlaczego ma tak być?
1: To nie jest takie proste.
0: Wiem. Wiem. I to cholerne biurko, które przywiózł z domu, w którym się wychował. Dla mnie. W prezencie.
1: Zostaw, nie otwieraj!
0: Przepraszam, mamo. Od tylu lat, ilekroć tu przyjeżdżałem, zawsze zastawałem go w tym samym momencie, jak siedział przy tym biurku bez słowa i patrzył przez okno. Czy on w ogóle wychodził z domu?
1: Prawie wcale. Odciął się od wszystkich przyjaciół, znajomych.
0: Od ciebie, ode mnie, ale to już wcześniej. I co? I tylko codziennie chał.
1: Od lat już nie.
0: Jak ty mogłaś z nim wytrzymać, co? On. On i to biurko. Wyglądał, jakby strzegł zamkniętej w tym biurku tajemnicy. Jak strażnik. Strażnik kosmicznej tajemnicy świata.
1: Nigdy tam nie zaglądałam. Nie pozwalał.
0: Boże. Musi go bardzo boleć. Tato. Tato.
1: Nie słyszy.
0: Chyba powinien wziąć leki.
1: Za godzinę wtedy go obudzimy.
0: Powiedz mi, ile czasu dają lekarze?

0: naprawdę nigdy nie miałem okazji z nim porozmawiać. Tak jak z dziadkiem, który umarł, zanim mogłem o coś spytać i coś zrozumieć. Nigdy nie miałem okazji dowiedzieć się, co tak naprawdę w nim siedzi.
1: Nigdy nie chciałeś.
0: Nie chciałem. Albo był pijany, albo patrzył na mnie tak, że odechciewało mi się, chociaż nie raz. To było, jak przyszedłem do niego do szpitala, pamiętasz?
1: Tak.
0: Był zaraz po operacji. Cierpiał, ale miał taką łagodną twarz i takie łagodne oczy. Ale wtedy,
1: jak go poznałam, też miał taką twarz.
0: Wiesz, co jest najgorsze?
1: Tak.
0: Przeczytałem te same książki, co on. A nawet tysiące więcej. Byłem w miejscach, w których on był i w tych, o których nawet nie myślał, że kiedyś mógłby tam być. Znałem ludzi, których on znał i tych, których nie mógł znać. Powtarzałem jego błędy, a potem się na nich uczyłem. I mimo to, że moje życie jest zaprzeczeniem jego, łapię się na tym, że...
1: Że co?
0: Że jestem coraz bardziej... Nieważne. Chyba teraz już nieważne. Poprawię mu poduszkę.

przyjaźniec. Byłem w miejscach, w których on był i w tych, o których nawet nie myślał, że kiedyś mógłby tam być. Znałem ludzi, których on znał i tych, których nie mógł znać. Powtarzałem jego błędy, a potem się na nich uczył. I mimo to, że moje życie jest zaprzeczeniem jego, łapię się na tym, że...

0: Już. Już. Nie. Nie. Nie mogę.
1: Nie poddawaj się. Jeszcze trochę.
0: Nie dam. Nie dam rady.
1: Dasz. Dasz. Musisz.
0: Nic nie muszę!
1: Teraz już tak. Tak.
0: Pomóż mi.
1: Nie.
0: Proszę. Pomóż.
1: Nie!
0: Dlaczego?
1: Za późno.
0: Na co?
1: Na pytania. Zostały już odpowiedzi. Na każdy dzień. Na każdą minutę. Na całość. Ale nie na te na zewnątrz. Nie na tę opowiadaną, obnoszoną, widzianą przez innych. Tu jest odpowiedź na to, co w środku. W tobie. W każdym. Pod przebraniem. Rozumiesz?
0: Proszę.
1: Nie mogę.
0: Możesz.
1: Nie chcę!
0: Dlaczego?
1: Nie wiem.
0: Zamknij się!
1: Chciałbyś. Każdy by chciał.
0: Ja muszę.
1: Wiem. Wiem. Jeszcze tylko kilka piętr. No. Wierzę w ciebie.
0: Ta cholerna winda. Ta cholerna winda się zacięła. Nie mogę się z niej wydostać.
1: Ale udało się. Zuchu, udało się.
0: Nie mam kluczy.
1: Niepotrzebne.
0: Tak po prostu?
1: Nie jest zamknięte.
0: Myśli?
1: Wiem.
0: Kto już tutaj?
1: Nie poznajesz?
0: Czekaj.
1: Korytarz, drzwi, balkon, tu zwykle stały kwiaty, skrzynka z kwiatami. Ale to zimą. Na wiosnę przenosiliście ją do domu. Też na balkon. Tak?
0: Jestem...
1: Jesteś. Teraz wiesz?
0: No, tak. Winda. Schody, blok. A tam?
1: Tam?
0: Za tymi drzwiami.
1: Pamiętasz numer swojego mieszkania?
0: Nie wygłupiam się.
1: Wchodzimy?
0: Strasznie. Zaraz schło mi w gardle. Nie masz...
1: Czegoś tak na odwagę?
0: Dlaczego by nie?
1: Tak jak zwykle. Choć raz popatrz na swoje życie z innej perspektywy.
0: Po co?
1: Znam cię. Od pierwszego krzyku. Od początku. Od początku. Byłeś bardzo wrażliwy, inteligentny. Filozofia, historia, literatura. Nic nie stanowiło dla ciebie problemu. Wiesz co? Zawsze mnie zastanawiało, co było przyczyną, że właśnie tak, a nie inaczej.
0: Co właśnie tak?
1: Wszystko.
0: Co cię to obchodzi?
1: Mnie nic. Nic.
0: To wynocha! Spadaj!
1: Złość. Złość i nienawiść.
0: Spadaj! Spierdalaj!
1: Ja? Ja nie. Ty.
0: A może jeszcze wrócę?

0: otworzysz drzwi?
1: Tu nie ma żadnych drzwi.
0: Wydawało mi się...
1: Wszystkim się tak wydaje.
0: Ja je widzę.
1: Chciałbyś.
0: A ten pokój?
1: Idź dalej.
0: Ktoś leży w łóżku?
1: Tak.
0: To ja?
1: Może ty, może nie ty, może kto inny.
0: A ta kobieta?
1: Tu nie ma żadnej kobiety.
0: Ta, która siedzi przy łóżku.
1: Idź dalej, nie widzi cię.
0: Znam ją.
1: Teraz już nie.
0: A kiedyś?
1: Kiedyś. Chyba tak.

0: Na mnie już czas.
1: A ja?
0: Usiądziesz przy biurku.
1: Tam pod oknem?
0: Tak.
1: Ale tam już ktoś siedzi.
0: Tylko tak ci się wydaje.
1: Ale...
0: Tak ci się wydaje.

Po śmierci ojca otworzyłem biurko. Znalazłem w nim same śmieci. Wycinki z gazet, zabazgrane kartki, stare rachunki i szpargały. Wśród nich buszowały robaki.

0: Było to słuchowisko Tomasza Macieja Trojanowskiego, DNA. Wystąpili Danuta Stenka, Krzysztof Globisz, Marzena Trybała, Adam Woronowicz. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego. Reżyserował Waldemar Modestowicz.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

I want peace.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

się bohaterom zapomina się mordy na kobietach i dzieciach. Na kobietach.

zmiany, pod warunkiem, że się nie zmienisz. Obiecają świat bez wątpliwości, byś nigdy nie zwątpił. Obiecają ci kraj, pokażą siłę pięści, moc tysięcy gardeł. Byś tylko nie dostrzegł, jak bardzo się boją świata, jak bardzo się boją siebie. Jak bardzo się boją

się ze słabością, kiedy nienawiść daje poczucie siły. Tak trudno zadawać pytania, kiedy zagłusza je gniew. Tak trudno słuchać odpowiedzi, kiedy nie chce się ich znać. Lęk, ten bóg ludzkości.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Lanegan zmagał się z alkoholizmem i uzależnieniem od heroiny w latach 90. i na początku XXI wieku. W swoich wspomnieniach z 2020 roku twierdził, że w wieku 12 lat był znienawidzony jako pijak z miasta, zanim on i mógł legalnie pić. Podczas trasy koncertowej Screamin' Trees w 1992 roku jego ramię zostało tak poważnie zainfekowane od używania igieł do heroiny, że lekarze rozważali jego amputację. Po opuszczeniu Screamin' Trees przez pewien czas był bezdomny, a następnie w 1997 roku poszedł na odwyk. Uratowanie mu życia przypisał Courtney Love, która poleciła i opłaciła rok jego odwyku i miesiące opłat za wynajem. Po pierwszym pobycie na odwyku trafił do ośrodka przejściowego i dostał pracę polegającą na opiece nad domem Duffa McKagana. W 2004 roku miał nawrót choroby i na krótko zapadł w śpiączkę. Po tym nawrocie utrzymywał się finansowo, malując scenografię do programów telewizyjnych. W 2006 roku ponownie udał się na odwyk. Lanegan był przyjacielem Kurta Cobaina i został zaproszony do jego domu na kilka godzin przed śmiercią Cobaina. Był również przyjacielem Antoniego Bourdaina, który zachęcił Lanegana do napisania wspomnień. Napisał nekrolog Bourdaina w The Observer po samobójstwie Bourdaina w 2018 roku. Był bliskim przyjacielem Linea Staleya i miał szeroko nagłośnioną kłótnię z Liamem Gallagherem. Kibicował drużynie koszykarskiej Seattle Supersonics, gdy dorastał, a po przeprowadzce do Los Angeles zmienił przynależność na Los Angeles Clippers, chociaż pozostał fanem drużyny baseballowej Seattle Mariners. Lanegan był dwukrotnie żonaty. Poznał muzyk Wendy Ralph Owler w 1998 roku i poślubił ją w 2002 roku, a para przeprowadziła się z Los Angeles do Karoliny Północnej. Dzień po ślubie Lanegan wyruszył w trasę koncertową z Queens of the Stone Age, a para wkrótce potem się rozwiodła. Jego drugą żoną była Shelley Bryan, z którą pozostał aż do śmierci. Para opuściła Stany Zjednoczone i przeprowadziła się do irlandzkiego miasta Killarney w 2020 roku. W marcu 2021 roku Lanegan trafił do szpitala z powodu ciężkiej infekcji COVID-19 i prawie umarł. Wirus spowodował u niego tymczasową głuchotę, utratę zdolności chodzenia i zapadanie w śpiączkę na kilka miesięcy. 9 miesięcy później stwierdził, że doszedł do wniosku, że pandemia COVID-19 była wydarzeniem naturalnym i przyznał: byłem jednym z tych tempaków, którzy obawiali się szczepionki. Ale wyciągnąłem wnioski. Będę pierwszym, który otrzyma dawkę przypominającą, gdy będzie dostępna w Irlandii. Lanegan zmarł w swoim domu w Killarney rano 22 lutego 2022 roku w wieku 57 lat. Przyczyna zgonu nie została ujawniona. Hołd złożyli artyści, w tym Eddie Vedder, Iggy Pop, Moby, Scott Lucas, Simon Bunny, John Zale, Clifford Mads, Badly Drawn Boy, Anton Nukem, Peter Hook, Slash, Nick Cave i członkowie Manic Street Preachers. Mieszkańcy Killarney, określani jako ściśle zintegrowana społeczność, również wyrazili poczucie straty. Nekrolog w The Guardian autorstwa Stevie'ego Czyka wspominał go jako jednego z najbardziej pełnych duszy piosenkarzy swojego pokolenia. W Variety autor tekstów muzycznych Chris Morris opisał go jako namiętnego i przedsiębiorczego. Lanegan został pochowany na cmentarzu Hollywood Forever w Los Angeles w Kalifornii. Dziś posłuchamy płyty z roku 2020, Straight Sons of Sorrow. Oto spis utworów. I Wouldn't Want to Say. Apples from a Tree. This Game of Love. Ketamine. Bleed All Over. Church Bells, Ghosts. Internal Hourglass Discussion. Stockholm City Blues. Skeleton Key. Daylight in the Nocturnal House. Ballad of a Dying Rover. Hanging on for the ART. Burying Ground. AT 0 Below. I na koniec Eden Lost and Found. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Nowym artysta w przyszłym tygodniu będzie zespół Dead Can Dance. Mówiła Genowefa Zdobądź.